0: Planuje rozmieścić urządzenia do wykrywania i monitorowania dronów na całej swojej wschodniej granicy, aż do miasta Narwa na północy kraju. To odpowiedź na powtarzające się rosyjskie prowokacje.
1: W ubiegłym roku rosyjscy strażnicy graniczni przepłynęli rzekę Poduszkowcem i na chwilę weszli na terytorium Estonii. Tutaj cały czas Rosjanie zagłuszają też sygnał GPS, podobnie jak na naszym wybrzeżu. W marcu z kolei estońscy dziennikarze ujawnili, że na Telegramie działa separatystyczna grupa, która chce przyłączenia Narwy do Rosji. To było może kilka osób. To raczej był żart, ale udowodnił odporność estońskiego społeczeństwa, mówi dziennikarz śledczy Holger Runema. Próbowali znaleźć ochotników, żeby rozklejać plakaty w Narwie i promować odłączenie miasta i okolicznych terenów od Estonii. Nie znaleźli żadnego chętnego. Jak dodaje Runema, nic nie wskazuje na to, żeby za tą prowokacją stały służby specjalne Rosji.
0: W Narwie, trzecim co do wielkości mieście Estonii, położonym tuż przy granicy z Rosją, był nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys. Estońska granica z Rosją ma niemal 340 kilometrów. Jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.
2: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
0: Były książę Andrzej ponownie w ogniu krytyki brytyjskiej opinii publicznej. Tym razem powodem gniewu ludu są finansowane sprawki brata Karola III. Król po serii skandali zdegradował Andrzeja do rangi zwykłego poddanego. Więcej informacji na ten temat najnowszych wybryków zebrał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Z ustaleń publicznego organu kontroli wynika, że Andrzej Mountbatten-Windsor, jak oficjalnie nazywa się teraz były książę Yorku, podnajmował 3 domki na terenie królewskiej posiadłości w Windsorze. Kwoty, jakie trafiały na konto Andrzeja z tytułu czynszu, pozostają nieujawnione. Sytuację zaognia fakt, że brat króla III dzierżawi całą posiadłość od instytucji zarządzającej majątkiem korony. Umowa najmu, którą podpisał w 2003 roku na okres 75 lat, nakłada na niego surowe obowiązki dotyczące utrzymania i renowacji historycznych obiektów. Krytycy wskazują jednak, że komercyjne wykorzystywanie królewskiego majątku do podreperowania budżetu skompromitowanego byłego już księcia jest głęboko niemoralne.
0: Bez względu na przebieg finału French Open, samo dotarcie na szczyt i to w tak pięknym stylu przez Maję Chwalińską wyzwoliło tenisowy potencjał w Polakach. Tłoczniej zrobiło się na naszych krajowych kortach. Anna Kropaczek przekonała się o tym w Będzinie. W ośrodku sportu i rekreacji zaroiło się od graczy naśladujących Maję.
4: Maja zaczęła grać w wieku takim jak moja córka, więc jest dodatkowa motywacja do treningu, tak, Oliwka? Akurat dzisiaj dzień wolny od szkoły, u mnie od pracy, więc korzystamy.
5: Państwo przyszli sobie tutaj pograć?
6: Tak.
5: A śledzicie, co tam się dzieje w Paryżu?
7: Oczywiście, że śledzimy.
5: Jakie emocje?
7: Wielkie, wielkie. No na pewno Maja nas zaskoczyła.
6: Gra bardzo luźno i taktycznie bardzo dobrze myśli.
7: Rozgrywa.
0: Przypomnijmy, Maji Chwalińskiej niestety nie wystarczyło wczoraj luzu i taktyki, aby pokonać Rosjankę. Mira Andrzejewa okazała się lepsza w finale wielkoszlemowego French Open, ale i tak Polka jest godna podziwu i naśladowania. Dziękujemy Maju. Artur Andrus, Kabaret Hrabi, Grzegorz Turnau czy Sarah James. Oni wystąpią w krakowskim klubie Studio podczas jubileuszowej 10. edycji festiwalu Brecolor White. Impreza już 20 czerwca.
8: Powrócimy do tych kompozycji, które wywołały wśród publiczności najważniejsze i najpiękniejsze emocje, radości, bisy. Color Voices zaśpiewa medley zespołu Queen. Będą piękne tanga. Wszystko w aranżacjach Karola Pyki.
0: Zaprasza Izabela Mytnik, koordynatorka festiwalu. Mamy dla Was zaproszenia. Szczegóły znajdziecie na rmf24.pl. Na koniec tego wydania wracamy do rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy, był w sobotę gościem Krzysztofa Ziemca.
9: Panie ministrze, Kirill Budanow wczoraj z Warszawy, czyli sekretarz kancelarii prezydenta Zamońskiego. Czego rząd oczekuje od jego wizyty? Jakie są nasze oczekiwania?
10: Myślę, że bardzo dobrze, że ta wizyta ma miejsce. Rzeczywiście ta decyzja pana prezydenta Zamońskiego dotycząca nadania nazwy jednostce wojskowej i odwołanie się w tej nazwie do bohaterów UPA. To jest coś, co uderza w naszą głęboką wrażliwość historyczną. To jest coś, co wielokrotnie komunikowaliśmy stronie ukraińskiej. Myślę, że ta wizyta jest okazją do tego, żebyśmy mogli przypomnieć stronie ukraińskiej o naszej wrażliwości, o tym, jak trudna w polskiej historii jest rola, jeśli tak można powiedzieć, ukraińskiej powstańczej armii. I żebyśmy wyraźnie zakomunikowali, że naszym wzajemnym relacjom, zarówno na poziomie państwowym, jak i na poziomie narodów, społeczeństw, tego rodzaju decyzje symboliczne po stronie ukraińskiej po prostu nie służą.
9: Ale to Kijów tego wcześniej nie wiedział, jak pan myśli? Bo pan mówi, że trzeba dzisiaj mu zakomunikować, a wczoraj, przedwczoraj o tym nie wiedzieli?
10: Strona polska swoją wrażliwość historyczną, bez względu na to, kto rządzi w Polsce, bo tu mamy wspólny sposób myślenia, komunikuje od dawna i myślę, że ta wiedza po stronie ukraińskiej jest. Z drugiej strony mamy wszyscy świadomość tego, że Ukraina usiłuje budować swoją tożsamość narodową, także w tych trudnych warunkach, których dzisiaj się zajmuje odwołaniem się do historii ukraińskiej powstańczej armii. To się dzieje i to się będzie dziać, w związku z czym trzeba to stronie ukraińskiej przypominać. Każdy z nas ma prawo do swojej historii, do swoich interpretacji, ale są pewne granice, które uderzają we wrażliwość naszej strony, uderzają w polską wrażliwość.
9: No właśnie, to gdzie powiedzieć nie, bo pan mówi, że muszą się odwoływać do jakiegoś mitu założycielskiego, ale wiele osób mówi, że mają już dzisiaj bohaterów, tych, którzy zginęli w czasie tej wojny, tej czteroletniej teraz pełnej, czy tam od roku 2014.
10: Ja nie chcę mówić Ukraińcom, do jakich wątków ze swojej historii powinni się odwoływać w swojej polityce historycznej, czy w swojej polityce symbolicznej. No to są suwerenne decyzje każdego państwa, narodu, rządu, czy prezydenta. Natomiast strona ukraińska musi mieć świadomość, że te decyzje, które podejmuje w sferze polityki historycznej, polityki symbolicznej, które odwołują się do ukraińskiej powstańczej armii, które gloryfikują ludzi, którzy tworzyli ukraińską powstańczą armię, formację zbrodniczą, antypolską, współpracującą w części przynajmniej z nazistowskimi Niemcami. Każdy taki akt uderza w naszą wrażliwość, każdy taki akt jest dla nas trudny, a dla naszego społeczeństwa kontrowersyjny i nie służy to budowaniu przyjaźni, nawet nie tyle między Polską a Ukrainą, bo ta jest budowana przede wszystkim na interesach w dziedzinie bezpieczeństwa, ale przyjaźni między naszymi narodami.
9: Panie Misze, a z punktu widzenia rządu, dobrze byłoby, żeby po tej wizycie teraz zapadła decyzja w Kijowie, że ta nazwa, która została nadana batalionowi ukraińskiemu, zostanie zmieniona?
10: Bez względu na obecność pana sekretarza generalnego w Polsce, dobrze byłoby, żeby taka decyzja w ogóle nie została podjęta. Jeżeli została podjęta, to oczywiście została zmieniona. To jest oczywiście decyzja strony ukraińskiej, ale też strona ukraińska musi mieć świadomość tych konsekwencji, które takie decyzje w sferze symbolicznej w Polsce wywołują.
9: I jaka może być decyzja kapituły Orderu Orła Białego w poniedziałek?
10: Ja liczę na to, że decyzja kapituły Orderu Orła Białego będzie zgodna z ustawą o orderach i odznaczeniach. Ja przypominam, że pozbawienie kogokolwiek Orderu Orła Białego, ona nie jest decyzją w pełni uznaniową. Mamy przesłanki, albo nadanie orderu nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd i tutaj ta sytuacja nie ma miejsca, albo osoba, która została uhonorowana danym orderem i okazała się niegodna tego orderu. No i teraz musimy zadać sobie pytanie, za co Wołodymyr Zełenski otrzymał ten order. W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną, jako na człowieka, który był symbolem
9: oporu... Nawet ci,
10: oporu,
9: którzy go dzisiaj krytykują, to
10: Rosy,
9: prawda.
10: Oporu przeciwko
9: inaczej.
10: Rosji. I za to otrzymał od Andrzeja Dudy ten Order Orła Białego. Jeśli cofniemy się do tamtego momentu, to myślę, że w ocenie Wołodymyra Zełenskiego w tamtym momencie żadne zmiany w Polsce nie zaszły.
9: To panie ministrze, jeśli ta kapituła w poniedziałek powie odebrać order, to co powinien zrobić premier Tusk? Podpisać?
10: Ja nie rekomenduję, to jest oczywiście decyzje są pana premiera dotyczące kontrasygnaty jakiegokolwiek aktu pana prezydenta. Pamiętajmy, że kontrasygnata jest to wzięcie pełnej odpowiedzialności politycznej za akt pana prezydenta.
9: Dlatego właśnie pytam, co powinien robić?
10: Pan premier na pewno wie, co ma zrobić, natomiast z punktu widzenia Lewicy, jako formacji koalicyjnej, dla nas branie odpowiedzialności politycznej za akty pana prezydenta, w szczególności tak trudne, jak odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to nie jest najlepszy pomysł.
9: Bo premier wczoraj chyba zmienił zdanie w samolocie, jak mówił rozmawiał z dziennikarzami, to był mniej stanowany niż jeszcze tydzień temu. Mam takie wrażenie, że chyba sondaże sprawiają, że premier też jest tak ostry, może nie aż tak bardzo jak prezydent, ale zbliża się do jego stanowiska.
10: Myślę, że warto powściągliwie podchodzić do brania odpowiedzialności politycznej za wszelkie działania Karola Nawrockiego, w szczególności o tak znaczących skutkach, jak ewentualne możliwe odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu.
9: I jak to wszystko, co się dzieje, zmienia stosunki polsko-ukraińskie? Także w kontekście rynku pracy, bo to są pana zadania w rządzie.
10: Na poziomie relacji między państwami myślę, że niewiele się zmienia z tego powodu, że nasze relacje z Ukrainą, one są przede wszystkim podyktowane wspólnymi interesami w dziedzinie bezpieczeństwa. Polsce, bez względu na to, czy lubimy Wołodymyra Zełenskiego, czy nie, zależy na tym, żeby Ukraina się broniła i broniła się jak najdłużej, żeby Rosja nie wygrała tej wojny i żeby ta granica rosyjska nie przesunęła się niebezpiecznie blisko polskiej granicy. Dlatego Polsce zależy i musi zależeć na tym, żeby Ukraina była silna, żeby Ukraina otrzymywała wsparcie militarne z Zachodu i żeby po prostu tę wojnę wygrała lub przynajmniej jej nie przegrała najdłużej, jak to jest możliwe. I myślę, że to jest dla wszystkich jasne. Natomiast te decyzje, Wołodymyra Zełenskiego, one wpływają na relacje między społeczeństwami. To znaczy myślę, że prezydent Ukrainy i w ogóle ukraińskie elity rządzące, biorąc pod uwagę to, jak liczna jest populacja Ukraińców w Polsce, muszą brać pod uwagę to, że takie trudne, kontrowersyjne decyzje, które one podejmują, mogą przekładać się na napięcia między Polakami a Ukraińcami w
9: Widzi
10: Polsce.
9: Widzi pan ten wzrost takich antyukraińskich nastrojów, prawda?
10: Widzę ten wzrost i on mnie bardzo niepokoi, dlatego że ostatnie lata to jest czas bardzo dobrych relacji społecznych między Polakami a Ukraińcami. Po pierwsze, Polacy okazali mnóstwo serca i przyjaźni w stosunku do Ukraińców, którzy przybywali do Polski bezpośrednio po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a po drugie, Ukraińcy w Polsce świetnie w porównaniu z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej się integrują. Przede wszystkim integrują się doskonale na rynku pracy. Ja jestem w stałym kontakcie z moimi odpowiednikami zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Europejskim Obszarze Gospodarczym, na przykład w Norwegii, Szwajcarii, i oni wszyscy mnie pytają, ministrowie, wiceministrowie, jak nam się udało osiągnąć tak wysoki poziom aktywności zawodowej Ukraińców w Polsce, bo on wynosi prawie niewiele mniej niż przeciętny poziom aktywności zawodowej Polek i Polaków.
9: Ale uciekają z naszego rynku pracy, prawda? Jest ich mniej.
10: Nadal Ukraińcy są najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce. Nadal Ukraińców mamy najwięcej, jeśli chodzi o cudzoziemców zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych. Ja to widzę w bieżących danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te fluktuacje oczywiście...
9: To plus minus ile jest teraz tysięcy zatrudnionych Ukraińców w Polsce?
10: Mówimy o... Jeśli patrzeć na zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, to co dokonują pracodawcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, te dane są najbardziej wiarygodne, no bo tutaj wskazujemy obywatelstwo, to jest około 800 tysięcy osób. To jest bardzo, bardzo dużo. To jest absolutna większość cudzoziemców w Polsce. Może nieco mniej. Rzeczywiście, jeżeli porównujemy dane z okresów nieco wcześniejszych, to widać, że Ukraińców jest mniej, ale wciąż to jest największa grupa cudzoziemska na polskim rynku pracy.
11: Usłyszał od Sebastiana Gajewskiego wiceministra z Nowej Lewicy Krzysztof Ziemiec. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o Trzeciej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Kryzys w relacjach Polski z Ukrainą. Posłuchajcie, co ustalono podczas wizyty szefa kancelarii prezydenta Ukrainy w Warszawie. Maja Chwalińska po wielkoszlemowym French Open zaliczyła znaczący awans w światowym rankingu tenisistek. Góry bez barier. Fundacja Ładne Historie zabiera niepełnosprawnych na szlaki w Sudetach. Kryło Budanow, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, zakończył w Warszawie serię rozmów z polskimi politykami o relacjach między naszymi krajami. Te stosunki znacznie się pogorszyły po tym, jak Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jakie są efekty spotkań człowieka Zełenskiego z naszymi przywódcami? O tym nasz dziennikarz Michał Radkowski.
2: Wiemy o nich niewiele, bo ukraińska strona milczy, a Polska jedynie poprzez media społecznościowe zamieszcza krótki opis przebiegu spotkań. I tak po rozmowach Budanowa w Ministerstwie Obrony Narodowej wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz podkreślił, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, jednak, będę cytował, w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. Szef MON dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Z kolei po spotkaniu w Belwederze prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że próba gloryfikacji zbrodniarzy spod znaku UPA spotyka się i będzie spotykać się z twardą reakcją. Marcin Przydacz dodał, że strona ukraińska jest świadoma reakcji, jakie ta tematyka wywołuje w Polsce i jest zainteresowana dialogiem w tej sprawie.
1: Zdobyłam więcej pewności siebie dzięki tym rozgrywkom. Tak Maja Chwalińska skomentowała na konferencji prasowej zajęcie drugiego miejsca na prestiżowym wielkoszlemowym turnieju French Open. Jak Polka skomentowała przegrany półfinałowy pojedynek z Rosjanką Miją Andrejewą?
3: Powiedziała między innymi, że w czasie tego meczu było dużo problemów z silnym wiatrem i jej zdaniem Rosjanka zdecydowanie lepiej sobie z tym poradziła.
4: Definitely very challenging one today.
3: Ten mecz był bez wątpienia trudnym wyzwaniem. Mira grała zdecydowanie lepiej i zasłużyła na to, by wygrać, ale ja też dałam z siebie wszystko i sądzę, że mogę być z siebie dumna, powiedziała nowa gwiazda polskiego tenisa, która dzięki zajęciu drugiego miejsca na French Open zajmie 21. pozycję w rankingu najlepszych na świecie tenisistek. Przypomnijmy, że wcześniej była 114. Zawodniczka z Bielska-Białej przyznała, że była dziś zmęczona, bo rozegrała więcej meczów na kortach Rolanda Garrosa niż Mira Andrejewa. Przyznała też, że przed każdym meczem na kortach Rolanda Garrosa była bardzo zestresowana, choć tego po sobie nie pokazywała i traciła całkowicie apetyt, choć jej trenerzy codziennie jedli pizzę. Zapowiedział, że teraz musi zafundować sobie wakacje.
1: Te fakty zebrał nasz korespondent Marek Gładysz.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Sezon na kleszcze w pełni. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego zdradzają sprawdzone sposoby na ochronę przed groźnymi pajęczakami. Rolka do ubrań, taśma izolacyjna i odpowiedni ubiór mogą skutecznie uchronić przed ukąszeniem i groźnymi chorobami. Jak się zabezpieczyć i co zrobić, gdy znajdziemy kleszcza na skórze? O tym piszemy dla Was na rmf24.pl. Góry są dla wszystkich. Wózki inwalidzkie czy kule to żadna przeszkoda. Udowadnia to co roku Fundacja Ładne Historie, która zabiera osoby niepełnosprawne na szlaki w Sudetach. Uczestnikom pomagają wolontariusze i fizjoterapeuci. Na wyposażeniu są specjalne wózki i nosidła. Łamiemy stereotypy, a przy okazji rehabilitujemy i dajemy odpocząć osobom, które opiekują się niepełnosprawnymi na co dzień, opowiada Barbara Małkowicz, koordynatorka projektu.
6: Przede wszystkim dla uczestników to jest wyjście z domu. Trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi. No oni aż łakną tego kontaktu. A dla rodziców, no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
1: W tym sezonie wyprawy odbędą się między innymi na Dzikowiec, do Samotni i Andrzejówki i na Dolnym Śląsku. W faktach wracamy teraz do rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM. W niej pytanie, ilu obcokrajowców pracuje w Polsce? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec pytał Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy.
7: Panie ministrze, jak wygląda w ogóle rynek pracy, jeśli mówimy o obcokrajowcach w Polsce? Ostatnio były takie dane, które pokazywały, że poprzedni rząd, czyli rząd Zjednoczonej Prawicy, sprowadzał tak dużo obcokrajowców, jak i żaden rząd poprzednio wcześniej. A jak wygląda sytuacja w tej chwili?
8: Tak, to prawda. Rzeczywiście za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności w tej drugiej kadencji, czyli lata 2019-2023, obserwowaliśmy rekordową liczbę wydawanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, następnie wiz pracowniczych oraz rekordowe liczby cudzoziemców, którzy do Polski przyjeżdżali. Problem polegał na tym, że w bardzo wielu przypadkach te zezwolenia na pracę i wizy pracownicze nie były wydawane w tym celu, żeby tu ktokolwiek przyjechał do pracy i realnie pracował, ale one były wydawane w innych celach, na przykład po to, żeby umożliwić wjazd cudzoziemcom na terytorium Unii Europejskiej. Mieliśmy tutaj bardzo wiele nadużyć. Z tego powodu ten rząd przygotował po pierwsze strategię migracyjną, odzyskać kontrolę, przywrócić bezpieczeństwo, a po drugie przygotowaliśmy nową ustawę o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium RP. W tej chwili zmniejsza się liczba zezwoleń na pracę, które są wydawane cudzoziemcom. Po drugie, bardzo mocno, chociaż to zależy od kraju pochodzenia, zmniejsza się liczba wydawanych wiz pracowniczych. Wizę wydajemy wtedy, kiedy ktoś już ma zezwolenie na pracę. Bardzo mocno pion konsularny stara się weryfikować, czy rzeczywiście taka osoba w Polsce podejmie pracę. To po pierwsze, a po drugie, czy taka osoba jest realnie w Polsce potrzebna, czyli na przykład jaki zawód wykonuje, w jakim miejscu ma podjąć pracę. Tutaj widać radykalną zmianę. Niektórzy nawet twierdzą, i spotykam się z takimi twierdzeniami wśród pracodawców, że trochę tych wiz pracowniczych wydajemy za mało. Natomiast prowadzimy tę politykę konsekwentnie, dlatego że dzisiaj w Polsce na rynku pracy cudzoziemców mamy bardzo dużo i cieszymy się z tego w tym sensie, że są oni istotną częścią naszego rynku pracy, ale mamy poczucie, że dalsze pokrywanie niedoborów na rynku pracy, bo brak rąk do pracy to jest podstawowy problem polskiego rynku pracy, on powinien być kompensowany nie tyle przez dalszy napływ cudzoziemców, co przez aktywizację grup mniej aktywnych zawodowo, na przykład osób niepełnosprawnych czy osób starszych.
7: Panie ministrze, praca dla młodych, bo zbliżają się wakacje, pewnie wielu młodych ludzi będzie chciało iść do pracy. Ofert jest coraz mniej, chętnych coraz więcej. Czy to jest taki sygnał, że będzie coś złego działo się na rynku pracy?
8: Na rynku pracy dzieje się wciąż dobrze. Naszym wzorcem porównawczym są inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. W tym pomiarze, który jest prowadzony stale przez Eurostat, Polska jest wciąż jednym z dwóch, trzech państw, które mają najniższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej.
7: Na papierku na pewno, ale jakbyśmy poszli gdzieś teraz na ulicę, zapytali ludzi, to pewnie byłoby inaczej.
8: To nie jest na papierze. Mamy badania aktywności ekonomicznej ludności. Tutaj wciąż Polska jest wśród liderów państw, gdzie jest najniższe bezrobocie, 3,2 razem z Bułgarią, razem z Czechami, z Maltą. Zdaję sobie sprawę, że nie mamy jednej i jednolitej sytuacji na rynku pracy w całej Polsce.
7: Mamy problem z młodymi czy nie? Bo ja odnoszę wrażenie, że jednak jest. Pan próbuje te dane oczywiście dać tutaj na talerzu, ale w praktyce jest trudno pracy.
8: Jeżeli mówimy o tej grupie pierwszej w badaniu aktywności ekonomicznej ludności, czyli osoby w przedziale 15-24, to tutaj rzeczywiście to bezrobocie jest wyższe i ono jest na poziomie około 11-12%. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że ten pomiar nie mówi nam prawdy o rynku pracy młodych. Dlaczego? Dlatego, że poziom aktywności ekonomicznej, aktywności zawodowej osób w tym pierwszym przedziale 15-24, on jest niski i on nie przekracza 30%. To powoduje, że w zasadzie jakaś niewielka fluktuacja wpływa na ten wynik ogólny. Młode osoby przede wszystkim zajmują się edukacją. Jeśli podejmują pracę, chociaż rośnie nam aktywność zawodowa wśród osób młodych, jeżeli porównamy sobie to minus 10, 15, 20 lat, to ona jest znacznie, znacznie większa. Dzisiaj mnóstwo studentów pracuje, czy stale, czy dorywczo na przykład w wakacje, ale nie dostrzegamy tutaj istotnych problemów. Natomiast oczywiście nie mamy jednej i jednolitej sytuacji na rynku pracy w całej Polsce. Ta sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Jeżeli mogę posłużyć się danymi o bezrobociu rejestrowanym, nie mówię o młodych, tylko o wszystkich, no to mamy takie powiaty jak powiat poznański, gdzie ono jest na poziomie 1%, ale mamy takie powiaty, gdzie jak powiat szydłowiecki, gdzie ono jest na poziomie 22%.
7: Zawsze słynny powiat szydłowiecki, jeśli chodzi o rynek pracy, jest w najgorszej sytuacji. 8 lipca wchodzą w życie te nowe przepisy o państwowej reformie, o Państwowej Inspekcji Pracy. Niektórzy mówią, że to żadna reforma, że co najwyżej nowelizacja, ale są też tacy krytycy, którzy mówią, że to jest skandal.
8: To jest bardzo ważna i duża reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Ona jest oparta na dwóch filarach. Pierwszy filar, mniej komunikowany, ale równie ważny, to jest unowocześnienie unowocześnienie Państwowej Inspekcji Pracy, elektronizacja postępowań kontrolnych, prowadzenie kontroli zdalnych, możliwość sporządzania na przykład protokołu kontroli w drodze dokumentu elektronicznego. Proszę sobie wyobrazić, że do tej pory w Państwowej Inspekcji Pracy wszystko było na papierze. Ale drugi komponent, ten najważniejszy, to jest wprowadzenie po stronie okręgowych inspektorów pracy możliwości ustalania istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej, czyli po prostu zamiany fałszywej śmieciówki na uczciwy etat przez inspektora pracy.
7: Tak, czy poszliście na kompromis z punktu widzenia tych, którzy chcieli zaostrzenia przepisów?
8: To są rozwiązania, które my jako Lewica już proponowaliśmy w zeszłej kadencji. Wtedy składaliśmy projekt ustawy, który właśnie taką kompetencję przewidywał. Mieliśmy dyskusję o szczegółach, czy to tylko na przyszłość, czy też na wstecz, w jakim zakresie. Tu się udało zbudować dobry kompromis.
7: Oczywiście dla liberałów gospodarczych to i tak jest bardzo źle, ale to jest minimum, które wyście chcieli, obiecywali. Zresztą chyba to minimum było zawarte w tych kamieniach milowych, prawda? Bo to musieliśmy zrobić względem Brukseli, żeby w ogóle spełnić warunki.
8: Po pierwsze, reforma Państwowej Inspekcji Pracy była kamieniem milowym i to kamieniem milowym wprowadzonym do KPO przez ten rząd, nie przez poprzedników. To po pierwsze. Po drugie, nam zależało na tym, żeby wprowadzić do systemu prawa możliwość ustalania istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej przez inspektora pracy, tak żeby nie trzeba było iść do sądu, żeby móc zamienić fałszywą śmieciówkę, na przykład fałszywą umowę zlecenia, na uczciwy etat. My nie zmieniamy kodeksu pracy. W kodeksie pracy od ćwierć wieku obowiązują te same zasady. Mamy przepis, który mówi wyraźnie, kiedy trzeba kogoś zatrudnić na umowę o pracę, kiedy można kogoś zatrudnić na umowę cywilnoprawną. Do tej pory sankcją za to była kara grzywny do 30 000 zł, bardzo rzadko orzekana. Potrzebowaliśmy skutecznego instrumentu, który to zmieni i jak pokazują badania, bo mamy badania z tego roku, z poprzedniego roku, takie rozwiązanie, które my zaproponowaliśmy, jest popierane przez około 60% Polek i Polaków. To naprawdę bardzo dużo.
7: Badania też pokazują, że coraz więcej Polaków choruje, ale tak wie pan, choruje na papierze. Coraz więcej L4 jest branych. Macie jakiś pomysł, jak to zmienić?
8: Po pierwsze, prostuje, jeżeli porównujemy dane dotyczące absencji chorobowej w rok 2025 do roku 2024, to w dniach absencji chorobowej ten wzrost jest poniżej 1%, w związku z czym, biorąc pod uwagę skalę dni absencji chorobowej, nie można mówić tu o żadnym realnym wzroście. Różnice 0,5% rok do roku, czy nawet 1% nie mają większego znaczenia. To, co obserwujemy, jeżeli chodzi o dane jakościowe o absencji chorobowej, to, że wzrastają nam dni absencji chorobowej związane z tak zwanymi trudnościami, z problemami życia codziennego, z wypaleniem zawodowym, ze zmęczeniem, także z schorzeniami psychiatrycznymi. Ale to nie jest zła informacja. To pokazuje, że po pierwsze po naszej stronie pracowników ubezpieczonych jest coraz większa świadomość, że wpływ na naszą zdolność do pracy mają takie zjawiska ze sfery psychofizycznej jak zmęczenie, jak bezsenność, jak wypalenie zawodowe. Jeżeli nie przysypiamy kolejnej nocy, to średnio nadajemy się do tego, żeby stać przy maszynie w fabryce przez 8 godzin i zarówno rozumiemy to my, jak i lekarze. Ja nie widzę tutaj niepokojących danych. Zresztą monitoruję na bieżąco dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące kontroli prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy, czyli tej kontroli zwolnień lekarskich, którą wykonują lekarze orzecznicy. Tutaj kwestionowanych jest około 4% zwolnień, które i tak są dobierane do kontroli bardzo złożonym algorytmem.
1: Tak mówił Sebastian Gajewski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Nowej Lewicy. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci. Mamy ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Unia Europejska chce przyspieszyć rozszerzenie. Posłuchajcie, co ustalono w czasie szczytu Unia Europejska-Bałkany Zachodnie w Czarnogórze. Minął miesiąc od wielkiego pożaru w Puszczy Solskiej. Na miejscu wciąż trwa usuwanie skutków żywiołu. W tych faktach będziemy też we Wrocławiu. Na tamtejszym Placu Wolności po zmroku tętni życie. Rozmawialiśmy o tym, co zrobić, by proces rozszerzenia przyspieszyć, żeby był bardziej widoczny i strategiczny, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po spotkaniu Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. W Tiwacie w Czarnogórze unijni przywódcy spotkali się z liderami 6 krajów Bałkanów Zachodnich. Co ustalono, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Uczciwie i dosadnie odpowiedział na to pytanie premier Donald Tusk. Stwierdził, że nic zasadniczego się nie wydarzyło, jeżeli chodzi o proces rozszerzenia. Unia na razie nie jest w stanie podjąć strategicznych decyzji w tej sprawie, zapewnia o przyspieszeniu, jednocześnie nie chce zrezygnować z wyśrubowanych kryteriów. Czarnogóra jest najbardziej zaawansowana i chciałaby wejść do Unii za 2 lata, a na szarym końcu jest prorosyjska Serbia. Niemcy i Francja proponują plan stopniowej integracji Mołdawii i Bałkanów Zachodnich na zasadzie korzyści w zamian za reformy, jeszcze przed pełnym członkostwem, ale plan ten nie ma szerokiego poparcia. Także kraje kandydujące obawiają się, że może to być propozycja wiecznej poczekalni.
1: Puszczy Solskiej na granicy województw lubelskiego i podkarpackiego wciąż trwa sprzątanie po pożarze, który miesiąc temu zniszczył ponad 1000 hektarów lasu. Leśnicy usuwają nadpalone drzewa, jednak prace są utrudnione przez zalegający popiół, niebezpieczny zarówno dla ludzi, jak i sprzętu.
3: Przewidujemy część tych drzewostanów pozostawienie w takim stanie, jak tu w tej chwili widzimy. Tam, gdzie to możliwe, pozostawimy fragmenty drzewostanów, które rokują na przykład od budowy.
4: Kiedy będziecie sadzić nowe drzewa?
3: Będziemy mogli w przyszłym roku myśleć o początku prac odnowieniowych. Co będziemy sadzić? Na pewno tutaj najwięcej sosny, ale więcej niż dotychczas będziemy wprowadzać również drzew liściastych.
1: To Urban Kolman, nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Maja Chwalińska, rewelacja turnieju French Open, w finale przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6 i 2-6. Mimo to nasza tenisistka zdobyła ogromną sympatię kibiców. Mogła liczyć na doping na paryskim korcie, a także na wsparcie widzów zebranych w Dąbrowie Górniczej, gdzie stawiała pierwsze tenisowe kroki.
5: Trochę szal, trochę smutek, ale bardzo przefantastyczna atmosfera. Przyjechaliśmy z Rzeszowa w odwiedziny do babci i nie mogło nas tutaj zabraknąć. Jestem synem i mocno kibicowaliśmy.
6: Ja jej już kibicuję od przynajmniej 5 lat jako obywatel Dąbrowy. Mimo dzisiejszego meczu jest kimś, jest naszą klubą Dąbrowy.
7: 9 meczów praktycznie z rzędu. Ona ponad 15 godzin na korcie była. No przecież to jest nieprawdopodobne. Zmęczenie. Tutaj już była zmęczona. Ten stres pewnie, ale w każdym bądź razie jest nieprawdopodobna. Nieprawdopodobna. I jesteśmy dumni z niej, że jest Dąbrowy.
1: Gromkie dziękujemy słychać w całym kraju. O Maji Chwalińskiej z pewnością jeszcze usłyszymy w przyszłości.
2: Są i takie fakty.
1: Plac Wolności to jedno z tych miejsc we Wrocławiu, które zmieniają swoje oblicze w zależności od pory dnia. Nasza reporterka Martyna Czerwińska spędziła tam sobotni wieczór, bo kiedy zapada zmrok, plac przejmują miłośnicy tańca i muzyki. Niemal w każdy letni wieczór odbywają się tam koncerty, a także potańcówki pod chmurką.
8: Lubimy szaleć, no bo życie jest po to, żeby szaleć od czasu do czasu.
9: Ja wczoraj z wnuczkiem 10-letnim tańczyłam tu salsę i mówi: dziadzio, proszę cię, zatańcz z babcią. Dziadzio nie chciał. I on mówi: dziadzio, no zatańcz, bo babcia ci odwdzięczy się. A ja mówię: ale co ty za mnie decydujesz? No masaż zrobisz.
10: Tak mi zrobiła?
9: No nie, bo nie tańczył. Ale wnuczek tańczył.
10: Doigrał się.
1: Taka swobodna atmosfera tam panuje, bo to Wrocławski Plac Wolności. Biblioteka Kurnicka obchodzi w tym roku swoje 200-lecie. Jubileusz zbiega się w czasie z 600-leciem tego samego zamku, w którym mieszczą się cenne zbiory. A w środku tych najcenniejszych można znaleźć prawdziwe perełki.
11: Wyjątkowy jubileusz Zamku Kurnickiego w tym roku obchodzimy. 200 lat biblioteki, 600 lat zamku. Co w związku z tym przygotowano dla odwiedzających Kurnicki Zamek? Czy to jest tak, że mówimy tylko o jednym wydarzeniu, czy to jest tak, powiedzielibyśmy trochę, ale rozciągnięte w czasie?
12: To jest rozciągnięte w czasie, ale myślę, że takim najważniejszym wydarzeniem to jest otwarcie naszej wystawy. Wystawy, która ukazuje to, co pozostawili po sobie działeńscy i zamojscy. Wystawa o bardzo pięknym tytule, Otoczone troską. Wystawa we wnętrzach Zamku Kurnickiego, gdzie prezentowane będą nasze najcenniejsze zbiory. I tu też taka ciekawostka, że my nie zagwarantujemy Państwu, czy w danym momencie będą te zbiory, czy inne, bo one będą wymieniane po to, żeby jak najwięcej móc ich naszym gościom pokazać. I tę wystawę będzie można oglądać już od 5 maja do końca sezonu, czyli tutaj do końca listopada. Dodatkowo jeszcze przewidzieliśmy kilka różnych innych ciekawych atrakcji, na przykład 18 lipca na terenie Parku Kurnickiego, który również świętuje swoje 200-lecie, będziemy mogli obejrzeć film, gdzie jest Trzeci Król, którego akcja rozgrywała się we wnętrzach Zamku Kurnickiego, a to wydarzenie będzie poprzedzone nocnym zwiedzaniem. Także dla wszystkich chętnych będzie też taki dosyć duży piknik, ponieważ te nasze rocznice, te nasze jubileusze to tak naprawdę nie tylko jest święto biblioteki, ale to jest święto całego miasta. Bo gdyby nie było zamku, nie byłoby Kurnika. Gdyby nie było biblioteki, nie byłoby takiej sławy miasteczka, jaka w tej chwili jest. Więc będzie piknik, gdzie będziemy prezentować naszą działalność, będziemy opowiadać o tym, co robimy. Będzie można też praktycznie spróbować napisać własny tekst piórem gęsim, czy chociażby właśnie wykonać własny papier. Planujemy również wydanie albumu o Zamku w Kurniku, o naszych najcenniejszych, najciekawszych obiektach, które przyczyniły się do tego, że ta kolekcja w ogóle jest taka, jaka jest. No i myślę, że takim ważnym też wydarzeniem będzie konferencja w październiku, która pokaże z jednej strony starą bibliotekę, ale jak przy zastosowaniu nowoczesnych technologii można pięknie chronić to dziedzictwo.
11: Podczas tych spotkań, podczas tego świętowania będzie można zobaczyć, to już trochę o tym powiedzieliśmy, ale tutaj chciałem dopytać też o to, te najcenniejsze zbiory Biblioteki Kurnickiej. Co to takiego, co my możemy powiedzieć o nich, tak żeby chociaż może trochę uchylić rąbka tajemnicy i zachęcić słuchaczy?
12: No to chociażby przepiękne, ozdobione złotem modlitewniki z XV wieku. Takie zwykłe książeczki, dzisiaj byśmy powiedzieli do modlitwy, kiedyś niezwykle precyzyjnie zdobione, kunsztownie, bardzo drogie w wykonaniu, ale teraz ich wartość też jest ogromna. XIII-wieczny kodeks Justyniana, spis praw słynnego cesarza Justyniana, również na pergaminie ozdobiony złotem. To będzie prezentowany najstarszy rękopis w zbiorach Biblioteki Kurnickiej, który jest starszy niż państwo polskie, bo pochodzi z IX wieku. Rękopisy takich poetów jak Adam Mickiewicz, a mamy jego Panią Twardowską, mamy trzecią część Dziadów, czy chociażby rękopisy Słowackiego. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście druki, tutaj chociażby takich wybitnych twórców jak Kochanowski czy Mikołaj Rej. I niektóre z tych dzieł, które będziemy prezentować, są tylko i wyłącznie w jednym egzemplarzu. Do tego oczywiście przepiękna kolekcja fotografii i pamiątek rodzinnych. To wszystko będzie dostępne dla naszych zwiedzających i gości.
11: Biblioteka Kurnicka, wiem, że robi wrażenie, zwiedzając między innymi salę ze zbrojami. Tam trzeba trochę spojrzeć wyżej. Odwiedzający zastanawiają się, co tam takiego jest podczas tego świętowania. Będzie można no właśnie poznać trochę z bliska Bibliotekę Kurnicką, dowiedzieć się też, jak wygląda trochę, ale opieka, przechowywanie tego typu zbiorów, czy też jak wygląda taki warsztat introligatora?
12: Zdecydowanie tak. Mamy w ogóle przygotowaną bardzo fajną ofertę jubileuszową, która pokazuje, jak wyglądają takie, jak wygląda troszeczkę, może niekoniecznie biblioteka od kuchni, bo do magazynów trudno nam wpuszczać gości, ale jak wygląda nasza praca. Mamy też wykłady i przede wszystkim będziemy organizować zwiedzania kuratorskie, gdzie będziemy właśnie opowiadać. Wtedy dany pracownik biblioteki będzie opowiadać nie tylko o zbiorach, które są prezentowane, ale także o tym, jak wygląda ta nasza praca od kuchni i z czym to się w ogóle je. No bo jak słyszymy bibliotekę, siebie, tak, aż to sobie myślimy tak trochę stereotypowo, tak, siedzi pani najczęściej, bo to jest ta wizja kobiety przy na przykład maszynie albo jakimś notesiku i notuje różne rzeczy. Dzisiaj to już jest kompletnie inny wizerunek bibliotekarza i inny wizerunek biblioteki, tym bardziej, że większość naszych zbiorów, a przynajmniej spora ich część, już jest dostępna w wersji cyfrowej na stronie Platformy Cyfrowej Biblioteki Kurnickiej.
11: Nie tylko 200 lat Biblioteki Kurnickiej, ale też 600 lat Zamku Kurnickiego, którego historia jest bogata, przebudowy, tak jak powiedzieliśmy już, tak, nie ma Kurnika bez zamku. Gdybyśmy też może trochę mogli o samym zamku opowiedzieć, bo jego historia też jest ciekawa.
12: Tak, historia zamku w Kurniku sięga XV wieku. To z 1426 roku pochodzi dokument, który mówi o pracach wykończeniowych pracach remontowych na wykończenie wnętrz zamku Kurnickiego. Więc to jest ten taki dokument potwierdzający, że coś w historii się zaczęło dziać. Możemy przypuszczać, że zamek został już w ogóle, jakby jego historia, jego budowli była troszeczkę wcześniej, aniżeli ten 1426 rok. Zamek zniesiony na dębowych palach, na wyspie otoczonej fosą. To się nie zmieniło po dziś dzień. Zmienił się charakter zamków. W XV, XVI wieku, XVII to był zamek typowo obronny, z mostem zwodzonym, który prowadził od strony parku. W XVIII wieku jedna chyba z najbardziej znanych właścicielek zamku, Teofila z Działyńskich, Szołdrska-Potulicka, czyli Kurnicka Biała Dama, przebudowała zamek, czyniąc z niego barokowy pałac i stworzyła to wejście od strony północnej, czyli od strony miasta. Nie mamy już wejścia od strony parku. No i to taka kolejna bardzo ważna przebudowa, to jest Tytus Działyński. Tytus Działyński, który w swoim zamyśle chciał stworzyć z jednej strony rezydencję rodzinną, ale z drugiej miejsce, które będzie dostępne dla następnych pokoleń. I dokonując jakby przebudowy Zamku Kurnickiego, w ogóle ogłosił konkurs na najlepszego architekta. Wygrał Schinkel, Niemiec. Ale Tytus oczywiście wprowadził wiele swoich zmian, modyfikacji, co myślę, że sprawiło, że ten zamek jest wyjątkowy w swojej byle, w swojej strukturze i wyglądzie.
11: Historii takich pobocznych, byśmy powiedzieli, albo związanych z zamkiem, też jest kilka, chociażby wspomniana Biała Dama.
12: Tak, Biała Dama, no właściwie bardziej znana jako ten duch Zamku Kurnickiego, ale my ciągle próbujemy odczarować ją, jako że ona nie tylko duchem była, ale była jedyną kobietą, która była właścicielką zamku i była niezwykłą właścicielką, bo to dzięki niej ukształtowało się miasteczko Kurnik. To w jej czasach powstały te najważniejsze budynki, jak chociażby ratusze, no i oficyny, które tutaj są na Podzamczu, więc tych historii związanych z zamkiem jest pełno, bo musimy pamiętać, że szczególnie czasy Tytusa Działyńskiego, kiedy jakby formuje się tutaj biblioteka, to są czasy, kiedy Polski nie ma na mapach, więc trzeba było podkreślić na każdym kroku tę polskość, to jak to jest cenne. Stąd te przepiękne podłogi wykonywane przez Wielkopolski Warsztat Rzemieślniczy, te projekty, w które Tytus wkładał tyle wysiłku i tyle serca. No i przede wszystkim te historie, chociażby o Tytusie chowającym się w kominku, to nasi zwiedzający mogą usłyszeć na co dzień, bo zamek to z jednej strony są mury i meble, ale z drugiej strony te meble pięknie łączą się z historią rodziny.
1: Mówiła Małgorzata Potocka z Biblioteki Kurnickiej, z którą rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Na początek faktów konflikt na Bliskim Wschodzie. Armia Stanów Zjednoczonych zestrzeliła 2 irańskie drony. Później sprawa odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Co w tej sprawie powinien zrobić Donald Tusk? W tym wydaniu także oblężenie Tatr przez turystów i dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące grillowania. Amerykańska armia zestrzeliła 2 irańskie drony nad cieśniną Ormuz, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Według strony amerykańskiej bezzałogowce stanowiły zagrożenie dla żeglugi w tym strategicznym szlaku morskim. CENTCOM podkreśliło, że siły USA pozostają w stanie gotowości i są przygotowane do obrony przed kolejnymi działaniami Iranu. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. W piątek Amerykanie informowali o zestrzeleniu 4 irańskich dronów i atakach na irańskie stacje radarowe. Mimo trwających kulisowych rozmów między Waszyngtonem a Teheranem, napięcie w regionie nadal rośnie. W faktach w ten weekend nasi wysłannicy sprawdzają działanie systemów bezpieczeństwa państw bałtyckich. Jako jedno z najbardziej scyfryzowanych państw Europy, Estonia oferuje swoim obywatelom system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. EE-alarm. Jak działa, opowie nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys.
2: Podobnie jak nasz alert RCB wysyła wiadomości SMS, ale takie ostrzeżenia dostajemy tutaj w Estonii też na telefon poprzez aplikację EESTI. To jest rządowa apka, która pozwala też załatwiać sprawy urzędowe. W Estonii mamy też aplikację Olevalmis, która jest wydawana przez Kobiecą Obronę Kraju. Ona potrafi wyświetlać instrukcje postępowania nawet bez dostępu do internetu. Oferuje mnóstwo poradników, jak zachować się w czasie kryzysu, czy jak udzielać pierwszej pomocy. Zawiera również opcję wpisywania zapasów, jakie mamy w domu. Cały system EE Alarm jest też w pełni zintegrowany z nowoczesnymi miejskimi syrenami, które obejmują 65% populacji Estonii.
1: Premier Donald Tusk, chcąc nie chcąc, znalazł się w samym środku politycznego kryzysu, jaki wywołuje decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załęskiemu. Co powinien zrobić szef rządu? Oto Krzysztof Ziemiec pytał w RMF FM swojego gościa, Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, polityka Nowej Lewicy.
3: Ja liczę na to, że decyzja kapituły orderu Orła Białego będzie zgodna z ustawą o orderach i odznaczeniach. Ja przypominam, że pozbawienie kogokolwiek orderu Orła Białego, ona nie jest decyzją w pełni uznaniową. Mamy przesłanki, albo nadanie orderu nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd i tutaj ta sytuacja nie ma miejsca, albo osoba, która została uhonorowana danym orderem i okazała się niegodna tego orderu. No i teraz musimy zadać sobie pytanie, za co Wołodymyr Załęski otrzymał ten order. W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną, jako na człowieka, który był symbolem
4: oporu... Nawet ci,
3: oporu,
4: którzy go dzisiaj krytykują, to
3: oporu,
4: prawda.
3: Oporu przeciwko Rosji. I za to otrzymał od Andrzeja Dudy ten order Orła Białego. Jeśli cofniemy się do tamtego momentu, to myślę, że w ocenie Wołodymyra Zełenskiego w tamtym momencie żadne zmiany w Polsce nie zaszły.
1: Kapituła orderu Orła Białego w poniedziałek ma zająć się wnioskiem prezydenta o odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załęskiemu. Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia po tym, jak Załęski nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Armii Powstańczej. Sebastian Gajewski, Krzysztof Ziemiec, cała rozmowa jest na stronie rmf24.pl.
5: Fakty na długi weekend w RMF FM.
1: Tatry przeżywają duże oblężenie. Na Krupówkach w ciągu dnia tłumy spacerowiczów. Przy Morskim Oku brakuje miejsc parkingowych. Kolejki ustawiają się do busów i kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Średnie obłożenie noclegów wynosi około 70%. Jak podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza, większość turystów to Polacy. Stanowią około 90% odwiedzających. Pogoda poprawiła się w piątek, co wyraźnie zwiększyło ruch. Wcześniejsze deszcze ograniczyły napływ turystów tylko na chwilę. Sezon grillowy ruszył pełną parą. Na rusztach wciąż króluje kiełbasa, ale Polacy coraz częściej wybierają do niej wodę mineralną i piwo bezalkoholowe. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że latem produkcja kiełbas rośnie do około 44 tysięcy ton miesięcznie. Wzrasta też produkcja wód mineralnych i piwa. Coraz popularniejsze są piwa bezalkoholowe. W 2024 roku ich produkcja była o 10% wyższa niż rok wcześniej. Spożycie wzrosło o 25%. GUS zauważa też spadek zainteresowania napojami słodzonymi. Coraz więcej osób wybiera wodę i produkty uznawane za zdrowsze.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Nasza tenisistka Maja Chwalińska druga podczas French Open, jednak od kilku dni jest pierwsza na ustach polskich kibiców. Papież Leon XIV kontynuuje swoją wizytę w Madrycie. Posłuchajcie, co mówił wczoraj do młodych ludzi. Fakty o 6:00, zaczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w Lubelskiem. Tak jak wspomniałem na początek wieści dla kierowców, o poranku zablokowana jest S19 w Lubelskiem. Na odcinku między węzłami Kraśnik Południe i Kraśnik Północ osobówka uderzyła w barierki. W tym wypadku jedna osoba została ranna. W kierunku Lublina przejedziecie objazdem wyznaczonym przez Krajową 19. Jeźdźcie ostrożnie. Dam z siebie wszystko, by grać w przyszłości jeszcze lepiej. To zapowiedź Mai Chwalińskiej po zdobyciu drugiego miejsca w wielkoszlemowym turnieju French Open. W finale Polka przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą 6-2, 6-3. W faktach teraz nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
3: Najciekawsze jest to, że Chwalińska zasugerowała na konferencji prasowej po meczu z Rosjanką, iż czuje, że na kortach Rolanda Garrosa nie pokazała jeszcze wszystkiego, na co ją stać. Zdanie paryskich komentatorów brzmi to obiecująco i zapowiada dalszą wspaniałą karierę Polki, która dzięki serii wygranych pojedynków na French Open awansuje ze 114 na 21 miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistek.
4: I feel like I gained a lot of confidence.
3: Zdobyłam dużo więcej pewności siebie, bo miałam okazję zmierzyć się z zawodniczkami zajmującymi wysokie miejsca w rankingach, ale muszę nadal ciężko pracować tak jak dotąd, by doskonalić moją grę, wyjaśniła zawodniczka z Bielska-Białej. Dodała jednak, że na razie postanowiła zafundować sobie wakacje.
2: Jesteśmy dumni z gry Mai Chwalińskiej i mamy nadzieję na więcej, tak mówili wczoraj kibice po finale Wielkiego Szlema. W Warszawie ponad 1000 osób obserwowało ten pojedynek w strefie kibica przed Pałacem Kultury i Nauki.
5: W drugim secie niewiele wychodziło, a tamtej wszystko. Także no, trochę jesteśmy trochę zawiedzeni, ale generalnie jest to wielki sukces.
6: Jestem szczęśliwa w ogóle, że jest. Tak. Że jest taka osoba, że się pojawiła, że jest przeciwwagą dla Igi. Bo Igę też kocham, ale po prostu to jest takie coś, ktoś, kto był potrzebny.
5: Jeszcze nie raz będzie tak, że zobaczymy ją na wysokim poziomie, bo do tej pory grała w jakichś tam trzecich ligach.
7: Jesteśmy bardzo szczęśliwi.
8: Oczywiście, że jest. Jest to wielki sukces. Jesteśmy pełni radości, szczęścia i gratulujemy Mai.
2: Usłyszał od kibiców reporter RMF FM Michał Krasoń. Należy czerpać radość z własnego wnętrza, nie czekając, aż zapewni ją bogactwo, przyjemność czy władza. Tak mówił papież do tysięcy młodych ludzi w Madrycie. Leon XIV spotkał się z młodzieżą na modlitewnym czuwaniu w pierwszym dniu swojej pielgrzymki do Hiszpanii. Wobec pustki, obojętności i konformizmu, wobec przemocy wojny i kłamstwa, wy sami bądźcie iskrą nowej ludzkości. Wzywał papież w Madrycie. Dziś Ojciec Święty odprawi mszę na Plaza de Cibeles w Madrycie i będzie przewodniczyć procesji eucharystycznej ulicami miasta. Po południu spotka się z augustianami, czyli swoimi współbraćmi zakonnymi.
1: Poranne fakty RMF FM.
2: Wielkie smocze widowisko na Wiśle zakończyło pierwszy dzień weekendu smoczego w Krakowie. Dziś kolejne atrakcje, w tym dalsza część smoczego pikniku, który na bulwary Czerwieńskie przyciągnął całe rodziny.
9: Dziewczyny już swoje smoki dostały.
10: Nie będą się ich bały?
9: Nie, tych na pewno nie, choć strach trochę w smoczej jamie był.
11: My jesteśmy już tutaj...
12: Od 21 parady.
11: Bo to jest wielki fan smoków.
12: Zieloną ogniem lubią złoto i mają potężne skrzydła i niezniszczalną łóżkę.
10: A nie boisz się smoków?
12: Nie.
10: Ale są groźne.
12: Nie boję się.
11: Właściwie tylko smoki nas przyciągają w takie tłumne miejsce, bo zazwyczaj uciekamy, ale to raz do roku sobie zawsze pozwalamy wyjść z lasu i żeby dzieciaki poszalały. Fajna sprawa.
2: Usłyszał od uczestników smoczego pikniku nasz reporter Paweł Konieczny. Drugi dzień smoczego pikniku ruszy o 10:00. A teraz kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę spokojnego dnia. Kolejne fakty punktualnie o 7:00. Wtedy przywita się z wami Marlena Chudzio.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent

0: Brześki, ale cieplejszy poranek niż wczoraj. Kurtkę warto jednak wziąć, bo teraz od 10 stopni na południu przez 12 w Poznaniu, we Wrocławiu i w Szczecinie do 17 w Warszawie. W ciągu dnia zachmurzone niebo, na południowym wschodzie jednak szansa na słońce. Deszczowa niedziela się zapowiada. Burzowo momentami, maksymalnie do 26 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Dobra wiadomość to taka, że poniedziałek będzie ciepły i bez deszczu.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Dyżur rozpoczyna Marlena Hucia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Kolejowa trasa między Słupskiem a Lęborkiem jest ponownie przejezdna. Wczoraj wykoleiło się tam 6 wagonów towarowych. W faktach też wspomnienia z finału French Open z udziałem Mai Chwalińskiej. Grad goli i duże emocje. Tak było z kolei podczas naszej akcji FIFA Rafa w Imielnie.
3: 8-8, 16 bramek. Jest jeszcze czego cieszyć.
2: Jest co wspominać. Linia kolejowa na odcinku Słupsk-Lęborg jest już odblokowana. Jak informowaliśmy Was w faktach, wczoraj na stacji Jeżyce Słupskie doszło do wykolejenia 6 wagonów pociągu towarowego podczas jazdy manewrowej. Trzeba było wprowadzić autobusową komunikację zastępczą. 2 dni i 4 spotkania w 4 oczy. W Warszawie Kryło-Budanowa, szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy z polskimi politykami. Rozmawiano przede wszystkim o zeszłotygodniowej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, by jednej z jednostek wojskowych nadać imię bohaterów UPA. W Polsce wywołało to falę negatywnych komentarzy. UPA to ukraińska powstańcza armia, która odpowiada za mordowanie Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Michał Radkowski o poranku. Co wynika z tych rozmów?
4: Tego prawdopodobnie dowiemy się w najbliższych dniach, bo Kryło Budanow przybył do naszego kraju poniekąd jako wysłannik swojego szefa. Miał wybadać polskie oczekiwania, a te są jednoznaczne. Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego powiedział po spotkaniu, że próba gloryfikacji zbrodniarzy spod znaku UPA będzie spotykać się z twardą reakcją. Podkreślił też, że strona ukraińska jest zainteresowana dialogiem w tej sprawie. Natomiast wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie napisał w serwisie X, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i są granice, których przekraczać nie wolno. Na razie ukraińska strona w żaden sposób nie komentuje wizyty Budanowa w naszym kraju.
5: W faktach RMF FM o sporcie.
2: Maja Chwalińska, choć przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą, finał turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu 3-6, 2-6, to została bohaterką publiczności i mediów. Nowa gwiazda tenisa, wielki talent, zaskakująca zawodniczka. Tak francuskie media komentują sukces Polki. Została ona pierwszą w historii tenisistką, która walczyła od kwalifikacji aż po finał. Ale ten maraton pojedynków dał się Chwalińskiej już mocno we znaki.
6: Było widać, że Polka jest bardzo zmęczona. Jakby nie było, musiała przejść przez kwalifikacje, czyli rozegrała w Paryżu więcej meczów niż Rosjanka. Zawodniczka z Bielska-Białej miała też problemy z mięśniami ud i była przeziębiona. W tym kontekście już awans do finału French Open był zdaniem wielu obserwatorów ogromnym wyczynem i dowodem wielkiego talentu Polki oraz jej odporności fizycznej i psychicznej, która godna jest światowej gwiazdy tenisa.
2: A z Paryża relacjonował Marek Gładysz. Chwalińskiej kibicowała cała Polska do ostatniej piłki, szczególnie w Dąbrowie Górniczej, gdzie zaczynała tenisową karierę.
7: No jest mi przykro, bardzo mocno trzymałam kciuki za Maję.
8: Ale myślę sobie, że bycie drugą w Rolandzie Garrosie po dziewczynie, której się nikt 3 tygodnie temu nie spodziewał, to i tak super wyczyn.
7: Jasne, że tak. Wielki, wielki, wielki sukces.
9: Wiedziałem, że będzie ciężko, ale tam, gdzie doszła Maja, no to tylko się cieszyć.
7: Było głośne Maja, a moja córka to też Maja i urodzona 11 października jak Maja Chwalińska. Także tym bardziej trzymałam bardzo mocno kciuki.
2: Dziękujemy. A razem z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej naszej tenisistce kibicował Wojciech Marczyk. Aż 16 goli zobaczyli wczoraj kibice podczas kolejnej odsłony akcji FIFA Rafa. Piłkarska drużyna GKS Imielno z okolic Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim podejmowała reprezentację RMF FM. Ostateczny wynik to remis 8-8. I to wbrew przewidywaniom lokalnych kibiców.
10: Kto wygra mecz?
7: GKS Imielno!
11: No na czym terenie RMF nie ma szans.
10: Jak oceniacie poziom tego meczu?
7: Wyrównany był.
10: Jakie okrzyki były na trybunach?
12: Hola, szczęście, wreszcie RMF i gola.
13: Boją się nas kibice angielscy, boją się nas także holenderscy.
10: Dzisiaj my się was nie przestraszyliśmy, przyznacie?
13: Tak, dzisiaj państwo się nie przestraszyli.
14: Piękne bramki, dużo akcji, bardzo szybka gra.
10: Kto się wyróżnił na boisku?
15: Wszyscy zawodnicy byli
7: prosty. Ja bym powiedziała, że bramkarz.
10: Której drużyny?
7: U was.
10: Gromi na bramce.
7: Oczywiście, Gromi.
2: Usłyszał od kibiców jeden z zawodników reprezentacji RMF FM, reporter Michał Dobrołowicz. Zdjęcia i filmy z najciekawszymi fragmentami tego meczu znajdziecie w naszych social mediach. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Oj, dziś to ten mecz by się nie udał, bo będzie gromić i będzie deszczowo. Na razie bardzo przyjemny niedzielny poranek, taki idealny na spacer z pieskiem jeszcze. Na północnym zachodzie, właśnie, weźcie parasol, bo tam teraz opady deszczu, rozkręcą się w ciągu dnia, gdzieniegdzie pojawią się burze i tak wkraczamy w jesienną aurę, bo od jutra szczególnie w północnej części kraju deszcz i silne burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: A na termometrach dziś w ciągu dnia od 20 stopni w Gdańsku przez 24.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla nas Marlena Chudzio. Kolejny rosyjski zmasowany atak na Ukrainę. Jednym z celów było Zaporoże. Zajrzymy do Puszczy Solskiej, miesiąc po ogromnym pożarze. Pytamy, co dalej ze zniszczonym obszarem. A po kobiecym finale French Open wciąż żywe są emocje kibiców.
2: Maja wygrała. Maja nie przegrała tutaj tego turnieju. Maja wygrała ten turniej.
1: Fanom polskiej tenisistki też oddamy głos. Rosyjskie drony atakują ukraińskie Zaporoże. W mieście słychać eksplozje. Są pożary, w niektórych dzielnicach doszło do awarii zasilania. Na celowniku Rosjan jest nie tylko miasto, ale i cały obwód zaporoski. Według tamtejszej administracji wojskowej w ciągu doby agresorzy przeprowadzili niemal 1000 nalotów na 50 miejscowości. Zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 600 tysięcy młodych ludzi wzięło udział w modlitewnym czuwaniu z papieżem w Madrycie. Za 2 godziny Leon XIV odprawi mszę na Plaza de Cibeles, który jest jednym z najbardziej symbolicznych miejsc hiszpańskiej stolicy. Młodzi są z papieżem, skandował tłum. To hasło nawiązuje do ogólnoświatowych spotkań młodzieży z głową Kościoła katolickiego. W Madrycie papież pozostanie do wtorku rano, następnie uda się do Barcelony i na Wyspy Kanaryjskie. W Armenii rozpoczynają się wybory parlamentarne. O ponad 100 miejsc w jednoizbowym zgromadzeniu narodowym ubiegają się kandydaci 19 partii i bloków. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat premier Nikol Paszynian, uważany za zwolennika zbliżenia z Zachodem. Najważniejsze ugrupowania opozycyjne są zorientowane na Rosję.
3: To są poranne fakty w RMF FM.
1: Nie będzie wycinki spalonych drzew w miejscu planowanego rezerwatu przyrody Długie Bagno, informują leśnicy opiekujący się Puszczą Solską, gdzie miesiąc temu wybuchł duży pożar. O rezygnację z wycinek apelowali ornitolodzy. Przyroda będzie się odradzać sama, zapowiada Urban Kolman z Nadleśnictwa Józefów, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Pozostawiamy tą powierzchnię samą sobie w takim stanie, jak on jest w tej chwili. W celu obserwacji zachodzących procesów w takim miejscu.
5: Rozumiem, że wpuszczenie na ten teren ciężkiego sprzętu mogłoby zrobić więcej szkody niż pożytku.
4: No zdecydowanie. Tam jest również ostoja głuszca. Nie wiemy dokładnie, jak się zachowuje ta populacja. Czy tych głuszców nie ubyło nam jeszcze bardziej w trakcie pożaru, więc też po to jest pozostawiany ten drzewostan, ażeby zaobserwować, jak właśnie ptaki będą się zachowywały w takich warunkach.
1: Pożar Puszczy Solskiej strawił ponad połowę obszaru przeznaczonego pod rezerwat. Głośne dziękujemy dla Mai Chwalińskiej niosło się wczoraj nie tylko po paryskich kortach. Słychać je było także w Dąbrowie Górniczej, gdzie dorastała tenisistka. I chociaż Polka w finale French Open przegrała z Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6, to mieszkańcy są z Mai bardzo dumni.
2: Maja wygrała. Maja nie przegrała tutaj tego turnieju. Maja wygrała ten turniej. Maja jest jeszcze młoda na tyle, że ona dojdzie gdzieś daleko. Tylko no miała przeciwniczkę bardzo, bardzo, bardzo dobrą. Andrzejewa się przygotowała bardzo dobrze.
6: Ja bym tego smutkiem nie nazwał. To jest duma i mam nadzieję, że nikt tego Mai nie zabierze nawet po takim meczu i musimy się cieszyć, bo się tego nikt nie spodziewał dosłownie 2 tygodnie temu nawet, a co dopiero. Także nie mówimy o smutku absolutnie.
7: Zabrojanie, rodacy, wymalmy. Mamy 21. na świecie zawodniczkę w tenisie i to jest Dąbrowianka, Maja Chwalińska. Możemy być dumni.
1: I jesteśmy. A więcej informacji z kortów, boisk i stadionów za godzinę w pierwszych dziś faktach sportowych w RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody

0: rześki, ale na razie bardzo przyjemny poranek w całym kraju. Najcieplej teraz w Warszawie, tam 19 stopni, po 17 w Poznaniu, Lublinie, Katowicach, Opolu i we Wrocławiu, 13 w Gorzowie Wielkopolskim i tam teraz deszczowo, podobnie jest w Szczecinie i w Łodzi. I tak ten deszcz będzie odwiedzał coraz więcej miejsc w ciągu dnia, zagrzmi też i taka deszczowa aura utrzyma się do poniedziałku z silnymi burzami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
0: Ale my na razie wyciskamy i z pogody, i z weekendu wszystko.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla nas Marlena Chudzio. Ostrzeżenia przed burzami i przed wzrostem stanu wód to dziś w pogodzie. Posłuchajcie, o które regiony chodzi. Chińska operacja specjalna na morzu. Mamy niepokojące informacje z Dalekiego Wschodu. W zachodniopomorskim będziemy wypatrywać kolorowych latawców na niebie. A w faktach sportowych podsumowanie pięknej paryskiej przygody Mai Chwalińskiej. Na koniec długiego weekendu seria ostrzeżeń od synoptyków. W części kraju dziś ulewy, burze, wichury, a także możliwe podtopienia. Ze szczegółami teraz w faktach nasz reporter Michał Radkowski.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Których regionów dotyczą ostrzeżenia?
2: Chodzi o centralną i północną część kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazowieckiego. Tam burzą będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, lokalnie spadnie grad, będzie też silnie wiać do 70 km na godzinę. Alerty zaczną obowiązywać już za 2 godziny od 11, spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia, chodzi o gwałtowny wzrost stanu wód, tym razem dla 4 województw, części zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Jak piszą synoptycy, możliwe są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych wód.
1: Teraz fakty ze świata. 12 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko, w masowej strzelaninie, do której doszło podczas festiwalu w centrum Toledo w stanie Ohio w USA. Wygląda na to, że co najmniej z 2 było sprawców. Sądzę, że prawdopodobnie strzelali do siebie. Na chwilę obecną nikt nie został zatrzymany. Śledztwo jest dopiero w początkowej fazie. Mówił wiceszef policji w Toledo, Joseph Heferan. W tym roku w Stanach Zjednoczonych doszło już do ponad 170 masowych strzelanin, podaje organizacja Gun Violence Archive. Za masową strzelaninę uznawane są takie incydenty, w których ucierpiały co najmniej 4 osoby. Rozpoczęcie specjalnej operacji morskiej na wodach na wschód od Tajwanu ogłosiło Ministerstwo Transportu Chin. W komunikacie wyjaśnia, że ma to zwiększyć bezpieczeństwo żeglugi oraz egzekwowanie prawa. W tym rejonie od kilku dni operuje okręt chińskiej straży przybrzeżnej oraz statek zwiadowczy. Teraz mają dołączyć do nich 4 kolejne jednostki. Rząd Tajwanu uznał to za prowokację.
3: Fakty i weekend w RMF FM.
1: W Dąbkach Zachodniopomorskim ostatni dzień Międzynarodowego Festiwalu Latawców. Na niebie nad Bałtykiem zaroiło się od podwodnych zwierząt i latających maszyn. Największe z nich mają po kilkanaście metrów.
4: Ma być ładnie i wiatrowo się zapowiada dobrze, jeżeli chodzi o siłę wiatru, też całkiem przyzwoicie. Kierunek nam się od 2 dni obraca coraz bardziej w stronę zachodniego. Nam pasuje wiatr z nadwody, bo wtedy jest równy, bez zawirowań. Jeżeli to się utrzyma, jak gdyby to prognoza się potwierdzi, to tutaj może być naprawdę fajnie.
5: A jakie latawce tutaj macie przygotowane? Jakie kształty?
4: Ośmiornice, manty 15-metrowe. Tego cała masa jest różnych wzorów, kształtów, wielkości. Od jakichś tam małych metrowych, dwumetrowych gwiazdek chociażby, do jakichś gigantycznych arbuzów. Czy tutaj leży na piasku duża różowa świnka, która ma tam lekką ręką z 7 metrów średnicy.
1: Mówił naszej reporterce Ani Pałamar, jeden z pilotów na plaży w Dąbkach. Jeszcze dziś można oglądać wielobarwne pokazy i wziąć udział w warsztatach robienia własnych latawców. W zachodniopomorskim na niebie królują latawce, a na krakowskim niebie nocą rządziły smoki. 15 wielkogabarytowych stworów zmieniło odcinek Wisły między Mostem Tępnickim a Salwatorem w baśniową krainę. To były smoki nocne, a ich koledzy i koleżanki, które wolą paradować w dzień, wyruszą w miasto już dziś. Opowiemy o tym przemarszu za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Na pierwsze niedzielne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Dzień dobry. Mimo, że nie zwyciężyła w meczu finałowym, to Maja Chwalińska jest wielką wygraną wielkosztemowego French Open. Polka będąca w tenisowym rankingu poza czołową setką dotarła do finału. W nim przegrała z Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6, ale sama podkreśla, że dokonała czegoś niesamowitego. Niezapomniane 3 tygodnie dla mnie. Piękny czas. Mira była w finale lepsza ode mnie, ale ja na pewno dałam z siebie wszystko i mogę być z siebie dumna. Przyznała Maja Chwalińska, której następnym turniejem będzie Wimbledon. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowej Grand Prix w Manchesterze, która była 4. rundą Mistrzostw Świata. Wygrał Brady Kurtz. Australijczyk objął też prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu, wyprzedzając Polaka. Tak śpiewali wczoraj piłkarze Podbeskidzia, którzy po 2 latach gry w drugiej lidze wracają na zaplecze Ekstraklasy. Drużyna z Bielska Białej w finale baraży pokonała 3-1 Sandecję Nowy Sącz. A w Monte Carlo dziś wyścig Formuły 1 o Grand Prix Monaco. Z pierwszego pola startowego rozpocznie go Kimi Antonelli. Włoch wykręcił najlepszy czas we wczorajszych kwalifikacjach. Wydaje mi się, że to były najtrudniejsze kwalifikacje w tym roku, przyznał Antonelli, a początek ścigania w Monte Carlo o 15:00.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
5: Patrzę sobie teraz w mapy pogodowe i rozglądam się za deszczem i proszę. Parasole potrzebne teraz na zachodzie kraju, w Szczecinie i we Wrocławiu już grzmi. Jak słyszeliście w Faktach RMF FM, od godziny 11 intensywne opady deszczu i grad w centralnej i północnej części kraju. Na razie słonecznie na południu, tam 17 stopni, 20 w centrum, a jutro deszczowo i burzowo w całym kraju. 6 minut po 9:00 to czerwcówka w RMF FM w niedzielny poranek.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji, a także

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Marlena Chudzio. Policja zatrzymała kierowcę, który pod Warszawą spowodował wczoraj poważny wypadek. Zginęły w nim dwie osoby. Dziś koniec długiego weekendu. Bezpieczeństwa na drodze pilnuje więcej policjantów. Będą ziać ogniem, straszyć i pięknie się prezentować. W Krakowie dziś parada smoków. A w faktach sportowych o naszych siatkarkach i ich kolejnym meczu Ligi Narodów. Dwóch młodych mężczyzn zginęło, trzeci walczy o życie w szpitalu po wypadku, do którego doszło wczoraj wieczorem w Ząbkach koło Warszawy na drodze wojewódzkiej numer 631. Do tragedii doprowadził Turek, kierowca taksówki. Na skrzyżowaniu usiłował on zmienić pas jezdni z prawego na lewy przeznaczony do skrętu. W taksówkę uderzyło rozpędzone Audi, które rozpadło się na części. Te fragmenty uszkodziły dwa inne samochody. Kierowca taksówki został zatrzymany. Nocny pożar samochodu z elektrycznym napędem w Mysłowicach. Akcja strażaków zaczęła się koło północy i może potrwać jeszcze wiele godzin. Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie. Dlaczego ta akcja trwa tak długo?
2: Takie są procedury związane ze schładzaniem samochodowej baterii. Kiedy strażacy dojechali na miejsce, samochód płonął. Ogień ugaszono, ale schładzanie baterii to wielogodzinny proces. Wszystko dlatego, że akcję można zakończyć dopiero, jak bateria zostanie schłodzona do odpowiedniej temperatury. Chłodzi się ją wodą, ale trzeba to robić od dołu samochodu. Na miejscu cały czas jest 5 strażackich wozów. Nie ma informacji, aby ktoś w tym pożarze ucierpiał. Policja będzie ustalać, dlaczego auto się zapaliło.
1: Kolejne wzmożone kontrole drogowe zapowiada na dzisiaj policja. W czasie powrotów z długiego weekendu przy głównych trasach będzie można spotkać więcej funkcjonariuszy niż zazwyczaj.
3: Mówimy nawet o około 5 tysięcy policjantach ruchu drogowego, którzy będą dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów.
1: Zapowiada komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
4: Fakty o zdrowiu.
1: Kolejne grupy pacjentów nie będą objęte limitem dotyczącym badań diagnostycznych. Takie rozwiązanie, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, przygotowuje Ministerstwo Zdrowia. Jest to reakcja na falę krytyki dotyczącej ograniczeń w finansowaniu badań takich jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Według specjalistów to uderza w pacjentów. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie ma się zmienić?
5: Bez limitów finansowane mają być badania dla osób ze schorzeniami narządu ruchu, na przykład z chorobami stawów. Decyzja ma być ogłoszona jeszcze w czerwcu. Dla tej grupy badania obrazowe, takie jak rezonans czy tomografia, są bardzo ważne dla kontroli ich leczenia. List otwarty przeciwko ograniczeniu w finansowaniu badań przygotowało m.in. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii. Wiceprezes tego towarzystwa, profesor Grażyna Rydzewska, potwierdza, że część lekarzy już musiała ograniczyć liczbę przyjęć pacjentów, a to wpływa na terminy badań.
6: Koledzy na kontaktach zmniejszają liczbę dni, no to musi się odbić dłuższą kolejką. My to widzimy.
5: W tej chwili limity w finansowaniu nie dotyczą badań dzieci, kobiet w ciąży, pacjentów po przeszczepach, a także osób z podejrzeniem nowotworu i już po leczeniu onkologicznym.
1: A teraz zrobi się strasznie. Przed nami wyjątkowy finał 25. Wielkiej Parady Smoków w Krakowie. Od Wawelu do Rynku Głównego w samo południe przejdzie kolorowy pochód pełen ogromnych stworów.
7: O 12.00 punktualnie rusza przemarsz. Ile potrwa? To różnie bywa. Około 1,5 do 2 godzin plus cały finał na płycie rynku. No, możemy skończyć tak po 14.30 nawet.
8: Ile tych smoków będzie, wiadomo?
7: W okolicach 30.
8: To jest praca różnych rąk, różnych grup z Krakowa i nie tylko.
7: Tak. Zgłoszenia do Wielkiej Parady Smoków spływają do nas z całej Polski.
1: Zapowiadał w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska. Przypomnijmy, 25. Wielka Parada Smoków o 12.00 spod Wawelu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: RMF FM, czas na kolejne fakty sportowe, na które ponownie zaprasza Wojciech Marczyk.
11: A zaczynamy od reprezentacji siatkarek, która dziś w ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów w chińskim Nankinie zagra z gospodyniami. Biało-czerwone mają na koncie komplet zwycięstw i dziś z pewnością powalczą o kolejne.
12: Zespół chiński jest zespołem, myślę, że bardzo mocnym. Grają bardzo szybką siatkówkę, grają techniczną siatkówkę. Są zespołem dobrze broniącym oraz zespołem bardzo dobrze gdzieś zagrywającym.
11: Mówiła Agnieszka Rabka, pracująca w sztabie trenerskim naszej kadry, a początek meczu z Chinkami o 13:00. Miria Andrzejewa wczoraj na kortach Rolanda Garrosa sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, pokonując w finale 6-3, 6-2 Maję Chwalińską, a w dzisiejszym finale panów, no także historyczny moment, bo Aleksander Zwieriew i Flavio Coboli nie mają jeszcze na swoim koncie wielkoszlemowego tytułu. Włoch miał więcej czasu na odpoczynek, bo z powodu choroby rywala nie rozegrał meczu półfinałowego. Blisko 4 dni przerwy to sporo. Można z tego powodu stracić rytm meczowy, ale też wiem, że będę z tego powodu dobrze wypoczęty. Czy to pomoże, czy nie? Zobaczymy. Początek finału o 15:00, a już w czwartek startuje piłkarski mundial. Najlepsze reprezentacje świata mają za sobą ostatnie mecze sparingowe. Niemcy pokonali wczoraj 2-1 w Chicago. Współgospodarzy turnieju reprezentacji USA. Brazylia 2-1 wygrała z Egiptem. Zaś Argentyna bez Leo Messiego, który uskarża się na uraz mięśniowy, pokonała bez problemu 2-0 Honduras. Portugalczycy zaś, w składzie których 45 minut rozegrał Cristiano Ronaldo, wygrali 2-1 z Chile.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Gdybym leciał w kosmos, też zabrałbym ze sobą.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM z Marleną Chudzio.
2: Zapraszam. Rosjanie zaatakowali magazyn zużytego paliwa jądrowego w Czarnobylu. Ukraińcy poinformowali Międzynarodową Agencję Atomową. Ostrzeżenia drogowe, m.in. z A4, to również mamy dla Was w faktach. I sprawdzamy Wasz poziom zadowolenia z długiego weekendu.
3: Inni nie opopalani, a ja był palony.
2: Rosną emocje przed mundialem. Nasz dziennikarz opowie, czym te mistrzostwa będą się różnić od poprzednich. Międzynarodowa Agencja Atomowa została zaalarmowana przez Ukrainę, że doszło do ataku na centralny magazyn zużytego paliwa jądrowego w pobliżu Czarnobyla. Rosyjski dron miał uderzyć w budynek, w którym przyjmowane są kontenery z radioaktywnymi odpadami. Został on poważnie uszkodzony. Na szczęście w tym czasie nie było w nim dostarczonego ładunku. Nie zanotowano zwiększonego promieniowania radioaktywnego. Eksperci Międzynarodowej Agencji mają w najbliższym czasie odwiedzić składowisko, by ocenić zniszczenia. Karambol na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w okolicach węzła Pietrzykowice zderzyło się 5 aut osobowych. W miejscu tego zdarzenia ruch na jezdni w stronę Zgorzelca odbywa się pasem awaryjnym. Utworzył się tam kilkukilometrowy korek. Utrudnienia również na A4 w Śląskiem. W pobliżu Gliwic na jezdni w stronę Katowic doszło do kolizji 2 samochodów osobowych. Zablokowany jest lewy pas. Kierowcy wracający z Wybrzeża i Helu, uważajcie, zator w kierunku Trójmiasta zaczyna się w Swarzewie i ciągnie się aż po Kaczy Winkiel niedaleko Pucka. Przejechanie 5 kilometrów zajmuje tam aż pół godziny. Ta niedziela to dla wielu z Was ostatni dzień czerwcówki, czyli długiego weekendu. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdził, jak Wam mija ten czas.
4: Co już się udało w czasie tego długiego weekendu?
5: Udało się być synem na turnieju.
6: No i zobacz Pan, jakżem się ładnie opalił.
4: Tego słońca nie było dużo, ale opalenista jest.
6: Ale tylko na mnie chyba świeciło, bo wie Pan co, bo widzę, że inni nie opalani, a ja był opalony.
4: A co jeszcze do końca tego weekendu? Jeszcze trochę opalenista?
6: Może jakieś rybki tu gdzieś, wędka.
4: Łowienie?
6: Takie rzeczy, tak.
4: Udało się już naładować trochę siły, energię?
7: Tak. No, udało się.
4: Ale jaki jeszcze plan na niedzielę?
7: Aktywny odpoczynek.
4: Czyli jaki?
7: No, rowery prędzej.
8: No, my byśmy chcieli w poleniuchować, ale się nie da.
4: Czemu?
8: No bo musimy aktywnie. My raczej dzieci wyciągamy na spacer, a tak spacerujemy dość intensywnie codziennie. No a oprócz tego, no kosiarka, plewienie.
4: Prace już takie typowo letnie.
8: No tak, na całego.
2: Jakie są Wasze plany na końcówkę długiego weekendu? Adres fakty@rmf.fm jest do Waszej dyspozycji.
9: Przed mundialem 2026.
2: Rozpoczynający się w czwartek, a rozgrywany w Meksyku, USA i Kanadzie mundial będzie inny niż wszystkie do tej pory. Nie tylko z powodu rekordowej liczby drużyn, która w nim zagra, czyli aż 48. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach.
10: Jestem, witam.
2: Spore zmiany czekają nas też przed samym meczem.
10: No, zupełnie inaczej będzie wyglądała ceremonia odegrania hymnów narodowych. Do tej pory wyjściowej jedenastki sędziowie stali wzdłuż boiska twarzy do ławek rezerwowych. Teraz zmieni się to o 360, o 180 stopni. Całe drużyny razem z rezerwowymi i sędziami staną wokół koła środkowego, zwróceni twarzami do siebie. Za ich plecami będą ogromne flagi krajów, które będą rozgrywały akurat dane spotkanie. Reprezentacje wychodzące na mecz z szatni będą dodatkowo przechodzić przez specjalne łuki. Dodatkowo na późniejszych etapach turnieju tej ceremonii poprzedzającej spotkanie mają towarzyszyć pokazy pirotechniki. A mecz otwarcia mundialu już w czwartek. O 21:00 Meksyk zagra z RPA.
2: Opinia, że sztuczna inteligencja odbiera pracę informatykom, to mit. Dane tego nie potwierdzają, mówi RMF FM profesor Piotr Sankowski, szef Instytutu Ideas. Jego zdaniem wciąż warto się uczyć trudnych rzeczy.
11: Opłaca się iść na dobre studia nadal i coraz bardziej się będzie opłacać. Na pewno popyt dla najlepszych, tak jakby w dowolnej dziedzinie, a w szczególności w informatyce czy sztucznej inteligencji będzie rósł. Absolwent, kończąc wymagające i trudne studia, no sygnalizuje pracodawcy, że po prostu no, umie ciężko pracować. Tak? I to zawsze będzie moim zdaniem miało miejsce i będzie tylko nabierało znaczenia. Tak? No, bo w momencie, w którym te proste prace można zastąpić sztuczną inteligencją, no to ten popyt na doświadczonych czy na najlepszych pracowników będzie rósł.
2: Całą inspirującą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesorem Sankowskim, gościem tegorocznego Copernicus Festival, znajdziecie na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dziś w Radiu RMF FM piłkarz dokona tego, czego nie byli...

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty w RMF FM z Marleną Chudzią. Słuchamy.
2: Zaczynamy od powypadkowych utrudnień na Podkarpaciu na drodze numer 19. Powiemy też o niebezpiecznej sytuacji w pociągach Intercity. Drzwi otwierają się po obu stronach przy każdym postoju. Sprawdzał to nasz reporter. Stworów jest 30, a każdy z nich to kawałek świata bajki i fantazji. W Krakowie rusza Smocza Parada. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na Krajowej 19 między Domaradzem i miejscem piastowym na Podkarpaciu. Motocyklista został ranny. W miejscu wypadku, w Komborni, służby wprowadziły ruch wahadłowy. Niebezpiecznie w pociągach PKP Intercity. Jak przekonał się nasz reporter, drzwi odblokowują się na każdym postoju i można je otworzyć z obu stron. Michał Radkowski z nami teraz w faktach.
3: Jestem, witam.
2: Testowałeś tę zaskakującą możliwość.
3: To prawda i faktycznie za każdym razem, gdy pociąg się zatrzymuje, podświetla się na zielono przycisk do otwarcia drzwi i to z obu stron. Sprawdziłem to z jednym z pasażerów pociągu jadącego z Warszawy do Berlina.
4: Dobrze, nacisnąłem.
3: Co się stało?
4: Otworzyły się drzwi.
3: Otworzyły się drzwi z
4: drugiej strony i teraz możemy przejść przez pociąg na wylot albo wyjść na torowisko w zasadzie i przez płot przejść dalej w zasadzie też możemy.
3: Zaskakujące, prawda? Przecież jeśli pociąg stanie w polu, będzie ciemno, konduktor powie, że jest dłuższy postój i ktoś postanowi wyjść, to może otworzyć drzwi na tory, po których porusza się pociąg w drugą stronę.
5: Jest to niebezpieczne zdecydowanie, jak ktoś nieświadomie się zapatrzy, to może wypaść.
3: Powinno być to jakoś tak technicznie jednak zablokowane.
5: Na pewno by to ułatwiło i zapobiegło niebezpieczeństwu.
3: Jeszcze dzisiaj w faktach sprawdzimy, jak kolejarze tłumaczą się z tego dziwnego, niebezpiecznego rozwiązania.
2: Będziemy wracać do tej sprawy. Pomimo niszczycielskiego pożaru w Puszczy Solskiej, planowany już wcześniej rezerwat przyrody Długie Bagno powstanie. Przyroda odrodzi się tu sama, mówi Urban Kolman z Nadleśnictwa Józefów w rozmowie z naszym dziennikarzem.
6: Przed pożarem byliśmy już po zakończonych konsultacjach, ale gdy pojawił się ten pożar, potem była mowa o tym, że pod znakiem zapytania jest ten rezerwat. Tych wątpliwości już nie ma.
7: Tak, tych wątpliwości nie ma, rezerwat będzie, dlatego że to jest unikatowe miejsce. Należy je zachować. Liczymy na to, że właśnie utworzenie tego rezerwatu powstrzyma do odwiedzających, żeby obserwować te zjawiska, które się dzieją w sposób naturalny.
2: Usłyszał nasz dziennikarz Dominik Smaga. Leśnicy zapowiadają też, że na tym terenie nie będą wycinać nadpalonych drzew. Już za 4 dni początek najważniejszego piłkarskiego turnieju na świecie. W czwartek rozpocznie się mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Weźmie w nim udział rekordowa liczba, aż 48 reprezentacji. Niestety nie ma wśród nich naszej. Na linii ponownie Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Kto jest w gronie faworytów do Mistrzostwa Świata?
8: Zdecydowanie największe szanse na zdobycie Mistrzostwa Świata daje się Hiszpanom, czyli aktualnym mistrzom Europy. Hiszpanie prezentują szybką i techniczną piłkę, nie zapominając jednak o dobrej defensywie. Spore szanse na tytuł mają też zdaniem ekspertów. Francuzi to reprezentacja naszpikowana gwiazdami z Kylianem Mbappé na czele. Przypomnę, to aktualni wicemistrzowie globu i mistrzowie świata z 2018 roku. Nie można zapomnieć także o Argentyńczykach, którzy bronią tytułu wywalczonego 4 lata temu w Katarze. Atutem tej reprezentacji jest doświadczenie, a także Leo Messi, dla którego będzie to już z pewnością ostatni mundial. Wśród reprezentacji, które mogą powalczyć o medale w USA, Meksyku i Kanadzie, wymienia się także Anglię, Brazylię czy Portugalię.
2: Fakty zwykłe i niezwykłe. Z przewagą tych niezwykłych. W Krakowie rozpoczyna się właśnie 25. Wielka Parada Smoków. Około 30 stworów, stworzonych przez różne grupy, przejdzie spod Wawelu do rynku głównego. Na początku parady ustawił się wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Paweł Konieczny.
9: Zgadza się, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Pawle. Jak będzie wyglądał ten orszak?
9: Uczestnicy wraz z przygotowanymi kolorowymi stworami przejdą ulicą Grodzką, gdzie już zgromadziły się tłumy widzów. Smoki są duże, długie i kolorowe. Jak przyznają ich twórcy, przygotowania to ogromne wyzwanie, ale i sporo zabawy.
10: 3 tygodnie pracowaliśmy z rodzicami, z dziećmi. Było szycie, malowanie. U nas dzieci też pracują, wykonują proste stolarskie, że tak powiem, prace. Męski oddział na ogródku i przykręcali, budowali, piłowali, a kobiety szyły, malowały i filcowały, a więc to była jakby taka podział ról.
11: I młodsi, i starsi, i rodzice, i nauczyciele, wszyscy po prostu się przy tym świetnie bawią.
9: Smoczy aparat. pięknie się rozpoczęła. Mijają nas pierwsze krakowskie potwory, a okazja, by je podziwiać w centrum Krakowa przynajmniej przez najbliższe 2 godziny. Spod Wawelu, Paweł Konieczny.
2: Jeśli Pawła nie porwie żadne niesympatyczne straszydło, to sprawdzimy, jak przebiega parada smoków w Faktach za godzinę.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Może jakieś sympatyczne go porwie. Dobrze, za nami w stylu Krychowiaka.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Zatem do studia faktów RMF FM zaprasza Marlena Chudzio.
2: Tragiczny wypadek na torach kolejowych w Gdyni. Zginęła kobieta potrącona przez pociąg. W faktach też gorąco komentowana sprawa ewentualnego odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Nasz dziennikarz zbierał komentarze w tej sprawie. Zaglądamy też na Hel. Turyści korzystają z końcówki dobrej pogody i długiego weekendu. Śmiertelny wypadek na torach kolejowych między stacjami Gdynia Orłowo i Gdynia Główna. Pociąg służbowy potrącił tam kobietę. Policja bada okoliczności tego zdarzenia. Część pociągów przekierowano na inną trasę, dla pozostałych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Utrudnienia na trasie S61 na Podlasiu. W miejscowości Koniecki Roztroszewo między Stawiskami i Szczuczynem przewróciła się ciężarówka. Trwa tam przeładunek towaru, który przewoziła. Zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Suwałk. Utrudnienia również na S8 między węzłami Lucynów i Mostówka na Mazowszu. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Jest polityczna zgoda dotycząca odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. To reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy Bohaterów UPA. Jutro zbierze się kapituła, która ma zająć się wnioskiem prezydenta Karola Nawrockiego. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Rozmawiałeś z politykami. Co usłyszałeś?
3: Ukraińskie władze po wczorajszych spotkaniach Kiryła Budanowa z przedstawicielami polskiego rządu i kancelarii prezydenta poznały polską perspektywę. Jeśli te rozmowy przyniosą efekt, sprawa odebrania orderu nie musi być jeszcze przesądzona, mówił mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
4: Czasu jest niewiele, ale jeżeli byłaby dobra wola i chęć, to oczywiście taka sprawa może być też szybko załatwiona. Piłeczka jest po stronie ukraińskiej.
3: Podobnego zdania jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin.
5: Jeżeli doszłoby do jakiejś refleksji, że warto się z tego wycofać, to myślę, że pan prezydent też mógłby zweryfikować tę prośbę.
3: Jeśli jutro kapituła pozytywnie zaopiniuje odebranie Orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi, potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Dopiero wtedy decyzja zostanie ostatecznie zatwierdzona.
2: Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie swój ostatni mecz pierwszego turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwone, które mają na koncie komplet, w ostatnim meczu w Nankinie zagrają z gospodyniami Chinkami. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Polki wygrały wszystkie mecze, a jak sobie radzą we własnej hali Chinki?
6: Wczoraj 3-0 pokonały reprezentację Serbii i mają też na koncie zwycięstwo po tiebreaku z Tajlandią, jednak na początek turnieju zaliczyły wpadkę z Czeszkami.
7: Przegrane dość niespotykanie 3-0. Myślę, że jest to zespół w naszym zasięgu.
6: Mówiła pracująca w sztabie naszej kadry Agnieszka Rabka. Wiele wskazuje na to, że dla naszych siatkarek będzie to kolejny trudny i zacięty mecz, a Polki w Chinach już dwa razy rozgrywały pięciosetowe spotkania z Belgią i Serbią.
2: Jak poradziły sobie biało-czerwone w tym starciu, sprawdzimy w popołudniowych faktach RMF FM.
8: Fakty z nadmorza w RMF FM.
2: Na północy kraju obowiązują już ostrzeżenia pierwszego stopnia. Synoptycy spodziewają się deszczu i burzy wczesnym popołudniem. Jak wypoczywający na początku kraju w Helu spędzają ten czas, sprawdzał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
9: Gramy w Makao, w pięknej panoramie helskiej.
10: Już określone cele, Muzeum Rybołówstwa i wracamy do domu.
11: Ewentualnie może jeszcze piesek się wykąpie.
12: Z powrotem.
11: Bo on uwielbia, tak.
13: Nas to w ogóle nie interesuje. Interesuje. Będziemy podążały w kierunku stacji kolejowej.
12: Niestety, czyli już powrót.
14: Tak. Niestety, tak. Ale pogoda na Helu nigdy nie zawodzi. Zawsze jest pięknie.
13: Jesteśmy od wielu, wielu lat na Helu. Mimo, że prognozy są słabe, to zawsze jesteśmy spalone na heban.
12: Przed burzą?
15: Uważam, że trzeba zwiedzić calutki Hel, póki jest pogoda. Po prostu Cypru nie będzie widać, nie będzie widać fajnie Portu Gdańskiego. Przez to, że będzie mgła, będzie deszcz, nie będzie nic widać. No i uważam, że powinno się wykorzystać ten czas, żeby pozwiedzać.
2: Pogoda na Półwyspie Helskim jednak wkrótce się zepsuje, więc warto wykorzystać te ostatnie chwile pięknej aury.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A jak nie, to jak mówił słuchacz w faktach, gramy w Makao. Za to my podrzucamy wam...

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Studia faktów RMF FM. Zapraszam Marlena Chudzio. Posłuchajmy razem.
2: Jeśli faktów słuchacie w aucie, zróbcie głośniej. Zaczynamy od raportu z dróg. Ruszyły powroty z długiego weekendu. W PKP Intercity pytamy o niebezpieczną sytuację z drzwiami pociągów, o której opowiadaliśmy wam w faktach. Pod Wawelem szaleją smoki i smoczyce. Jest tam też nasz człowiek i ma oko na te harce. Czterokilometrowy korek na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdynia, Wielki Kack i Gdańsk-Osowa. Zderzyły się tam trzy auta osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Gdańska. Duży tłok na trasach S3, S6 i autostradzie A6 w Zachodniopomorskim. Jest on związany z falą powrotów z nadmorza. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, szczególnie między węzłami Goleniów, Północ i Klucz. Korki tworzą się na autostradzie A1 przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Czas oczekiwania wynosi powyżej 15 minut. Rozpoczął się czas powrotów z długiego weekendu. Także w Śląskiem widać to zwłaszcza na drogach w Beskidach. Marcin Buczek ponownie dzisiaj z nami. Gdzie korki już są i te zatory?
3: Teraz utrudniony jest przejazd przez Wisłę w kierunku Ustronia. To trasa numer 941. Zator ciągnie się przez część Wisły i potem przy dojeździe do Ustronia. Jeśli ktoś na północ wraca z Beskidów S1, z zatorami musi się też liczyć po zjeździe z tej trasy w okolicach Bierunia. Jak dotąd policja tu w Śląskiem odnotowała dziś prawie 40 kolizji. Nie było natomiast żadnego wypadku. W najbliższych godzinach warunki na drogach mogą się pogorszyć, bo zapowiadane są burze i intensywne opady deszczu.
4: Reporterzy RMF FM interweniują.
2: To zgodne z przepisami. Tak kolejarze z PKP Intercity wyjaśniają możliwość otwarcia drzwi z obu stron wagonu podczas każdego postoju pociągu. Mówiliśmy już dziś o tym niebezpiecznym rozwiązaniu w faktach RMF FM. Z nami ponownie Michał Radkowski, który oczy przekonał się, tak, że jest. Da się otworzyć drzwi pociągu, niezależnie czy on stoi na stacji, czy w polu. A jak taką możliwość tłumaczą w PKP Intercity?
5: No, przyznam, że dość osobliwie.
6: Jest to zgodne z przepisami, zgodne z normami bezpieczeństwa. Nie jest to żadna dysfunkcja.
5: Mówi mi rzecznik spółki Michał Wrzosek. Gdy to słyszę, robię wielkie oczy, a rzecznik wyjaśnia dalej.
6: Dotyczy to tych składów, w których są wagony, w których system sterujący otwieraniem drzwi automatycznych są różnych standardów.
5: W PKP Intercity są trzy takie systemy. Jak słyszę, dopóki nie zostaną ujednolicone, to będą się zdarzać takie przypadki jak te, które widziałem w kilku pociągach i na trasach krajowych i międzynarodowych. Rzecznik przekonuje, że dotyczy to teraz mniej więcej 1/5 składów, a ujednolicenie systemu zajmie kilka lat. Jeden z kierowników pociągu PKP Intercity przyznał mi wprost.
7: Tak, że w tych wagonach albo jest blokada, albo jej nie ma.
5: No to nie uważa pan, że to jest niebezpieczne w sytuacji, gdyby na przykład pociąg zatrzymał się?
8: Zgadzam się z panem w 100%, no jest to niebezpieczne.
5: Dlatego uważajcie, który przycisk naciskacie.
2: Już niebawem poznamy najpiękniejszego smoka i jego twórców. Barwny orszak, czyli 25. Wielka Parada Smoków w Krakowie, jest już na rynku głównym. Wśród pazurzastych łap, kolorowych ogonów, skrzydeł i zębatych paszcz jest nasz wóz satelitarny i reporter Paweł Konieczny.
9: Potwierdzam, tak jest.
2: Pawle, powiedz, jakie prace w tym roku walczą o nagrody?
9: No, obserwując smoki walczące w konkursie, można powiedzieć, że pomysłowość nie zna granic. Potwory, które przemierzyły trasę od Wawelu do rynku głównego, były imponujące.
10: Chyba 12 już teraz, nie pamiętam dokładnie, bo on tak rósł i rósł.
9: W sumie ten smok z legendy też rósł i rósł.
10: To jest właśnie takie nawiązanie do legendy, że rośnie, ale nie pęka.
9: Długo trwała praca nad tym, żeby wykonać takiego smoka?
10: Prawie 3 tygodnie, bo głowa musiała powstać, która naprawdę dużo czasu zajmuje. Z ciałem walczyły dzieci dzielnie na lekcjach plastyki, techniki i na godzinach wychowawczych, a głowę zaangażowali się rodzice.
9: Zatem, jak słychać, w wielu przypadkach praca zbiorowa. Wszystkie dzieła zaprezentowano przy scenie. Już niebawem poznamy zwycięzców 25. Wielkiej Parady Smoków z rynku głównego w Krakowie. Paweł Konieczny.
2: Paweł dalej obserwuje wybory najpiękniejszej szkarady. Dowiecie się więcej z kolejnych faktów, a zapraszam na nie w imieniu Katarzyny Podrazy. Udanej końcówki długiego weekendu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Jak mówiła nasza Marlena, chodzi o faktach RMF FM. Na północy kraju mamy już ostrzeżenia pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed deszczem, burzami, do tego mocny wiatr. Także uważajmy, co mamy na balkonie i gdzie stawiamy samochody. Do wieczora właściwie prawie w całej Polsce będzie burzowo, deszczowo. Dopiero około północy się uspokoi, a na termometrach teraz od 19 stopni na północy do 25 na wschodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Wielka czerwcówka.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Jana, jest z nami Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Na początek tragiczne informacje z Lubelskiego. Chodzi o zabójstwo 16-latki. Posłuchajcie ustaleń dziennikarza RMF FM. O uwagę prosimy kierowców. Problemy z przejazdem na Lubelszczyźnie i w Śląskiem. W doniesieniach ze świata, prosto z Paryża, finał męskiego French Open. A na koniec Kraków i wielka smocza rywalizacja. Tragiczny finał poszukiwań 16-latki w Lubelskiem. W Białej Podlaskiej odnaleziono ciało nastolatki, a prokuratura potwierdza, że doszło do zabójstwa. W tej sprawie zatrzymano jedną osobę. W faktach łączymy się teraz z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Michale, co wiadomo o tej sprawie?
3: Ciało 16-latki odnaleziono w piątek na terenie Białej Podlaskiej. Do zabójstwa miało dojść na początku tygodnia. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów okoliczności śmierci ani miejsca odnalezienia nastolatki.
4: W związku z tym zdarzeniem zatrzymany został około 20-letni mężczyzna, który usłyszał w prokuraturze zarzut zabójstwa. Aktualnie trwają czynności związane z przesłuchaniem mężczyzny.
3: Mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W najbliższych godzinach do sądu ma trafić wniosek o areszt dla mężczyzny. Grozi mu nawet dożywocie.
2: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 17 w Lubelskiem w pobliżu Krasnego Stawu. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Utrudnienia także na A1 w Śląskiem w pobliżu miejscowości Starcza. To odcinek między węzłami Woźniki i Częstochowa Południe. Doszło do dwóch kolizji z udziałem w sumie czterech samochodów. Jezdnia w kierunku Łodzi jest zablokowana.
5: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
2: Włoch Flavio Coboli czy Niemiec Aleksander Zwieriew? Lada chwila początek wielkiego finału męskiego French Open. Właśnie rozpoczyna się spektakl muzyczno-baletowy, który poprzedza to starcie. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem.
6: Witam serdecznie.
2: Witamy cię, Marku. Kto ma większe szanse na zwycięstwo?
6: Za faworyta uważany jest oczywiście Aleksander Zwieriew, Niemiec pochodzący z rodziny rosyjskich sportowców, który zajmował przed turniejem drugie miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistów. Ale jego przeciwnik, Włoch Flavio Coboli, jest również uważany za groźnego zawodnika. Ten ostatni zajmował przed turniejem 10 miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistów. Nie był wprawdzie wymieniany w gronie faworytów tegorocznego French Open, ale wykazał się dotąd świetną grą. Na razie organizatorzy zafundowali publiczności krótki spektakl baletowy z muzyką Davida Bowiego. Mecz rozpocznie się prawdopodobnie zaraz później. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
2: Dziękujemy za relację, a z Markiem oczywiście będziemy się jeszcze dziś łączyć w faktach. A na koniec jeszcze Kraków. Około 30 potężnych stworów rywalizowało o zwycięstwo w 25. Wielkiej Paradzie Smoków. Po barwnym przemarszu od Wawelu na rynku głównym ogłoszono zwycięzców konkursu. Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
7: Zgadza się, kłaniam się.
2: Dzień dobry, Pawle. Kto zdobył uznanie jury?
7: Decyzją komisji konkursowej najlepszy okazał się imponujący smok Różanka, który stworzyła ekipa zespołu szkolno-przedszkolnego numer 20 w Krakowie.
8: To jest smok z Ogrodu Marzeń, Różanka. Ten pomysł się przez 25 lat tworzył. Chcieliśmy tak nawiązać właśnie do 25-lecia Parady Smoków. No więc z małego pączka powstała właśnie róża, Różanka z Ogrodu Marzeń. Pokazuje, że marzenia się spełnia i że się spełniają, że się je spełnia. Spełniliśmy dzisiaj nasze marzenie, tak startowaliśmy trzeci raz. Jesteśmy po prostu przeszczęśliwi.
7: Usłyszałem od, jak słychać, szczęśliwej pani Anity, która koordynowała pracę nad zwycięskim smokiem. Wielka parada już za nami, ale jeszcze do 19 można skorzystać z atrakcji Smoczego Pikniku, który odbywa się przy Bulwarze Czerwieńskim z rynku głównego w Krakowie. Paweł Konieczny.
2: Dziękujemy za te relacje. A jak wygląda zwycięska praca? Zobaczcie to koniecznie na rmf24.pl. Kolejne fakty punktualnie o 16. Już teraz zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ze smokami dajemy radę, ale z Chinkami nie daliśmy rady. Niestety nasze panie przegrały 3...

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Kierowcy, niespokojne popołudnie na drogach. 4 osoby poszkodowane w wypadku w Lubelskiem. Problemy z przejazdem także w Warmińsko-Mazurskiem. Mamy też pilny komunikat z Małopolski. Poszukiwany koń należący do krakowskiego szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego. W doniesieniach ze świata sportu, turniej Ligi Narodów i porażka polskich siatkarek. Cztery osoby trafiły do szpitala po zderzeniu karetki z osobówką na Krajowej 74 w pobliżu miejscowości Bodaczów na Lubelszczyźnie. To powiat zamojski. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który zbiera informacje w tej sprawie. Dzień dobry, Michale. Co ustaliłeś?
2: Karetka poruszała się po drodze jako pojazd uprzywilejowany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca osobówki skręcał w lewo z drogi krajowej. W tym samym czasie był jednak wyprzedzany przez rozpędzoną karetkę. Jej kierowcy nie udało się ominąć skręcającego samochodu osobowego. Poszkodowane zostały 3 osoby podróżujące karetką oraz kierowca osobówki. Mężczyzna prowadzący ambulans został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga na odcinku Szczebrzeszyn-Zamość jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazdy drogami lokalnymi. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
1: Zablokowana jest także Krajowa 16 w Warmińsko-Mazurskiem w pobliżu Barczewa. To odcinek Olsztyn-Biskupiec. Płonie autobus. Kierowcy na drogach dziś powroty z długiego czerwcowego weekendu. Jeśli jesteście w trasie, bądźcie ostrożni. W faktach teraz pilny komunikat z Małopolski. Krakowscy ułani proszą o informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu konia należącego do szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego. Zwierzę o imieniu Amarant po raz ostatni było widziane w sobotę po południu w okolicach Wisły. To koń reprezentacyjny, który regularnie bierze udział w uroczystych defiladach, między innymi z okazji Święta Niepodległości czy rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jego zdjęcia znajdziecie na rmf24.pl.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Niemiec Alexander Zverev wprowadzi z Włochem Flavio Cobolim 5-1 w finale tenisowego French Open. To pierwszy set tego spotkania. W faktach za godzinę połączymy się z naszym paryskim korespondentem, który obserwuje to spotkanie. Porażką kończą pierwszy turniej Ligi Narodów polskie siatkarki. Biało-czerwone na zakończenie zmagań w Nankin przegrały z gospodyniami Chinkami 1-3. Mecz śledził Wojciech Merczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Tak jest, witam.
1: Dzień dobry, Wojtku. Początek nie zapowiadał porażki.
4: No a wszystko dlatego, że biało-czerwone pewnie weszły w to spotkanie. Dobrze zagrywały i pierwszego seta wygrały bardzo pewnie do 16, no ale jak się okazuje, ta pewnie wygrana pierwsza partia odbiła się na polskiej drużynie.
5: Oczywiście może w tym pierwszym secie trochę nas to uspało, że było za łatwo. Później Chinki się rozegrały, a my zaczęliśmy chyba bardzo falować.
4: Mówiła rozgrywająca naszej kadry Katarzyna Wenerska. W kolejnych setach biało-czerwone słabo już spisywały się na zagrywce. Sporo popełniały błędów, z tego korzystały Chinki. Najbardziej zacięta była trzecia partia, w której Polki walczyły do samego końca, no ale niestety się nie udało. Bilans naszej reprezentacji po pierwszym turnieju Ligi Narodów to 3 zwycięstwa i porażka.
1: Kapryśna pogoda nad morzem nie odstraszyła turystów. W miejscowościach nad Bałtykiem kawiarnie wypełnione są po brzegi, a do gokartów ustawiają się kolejki. Z właścicielem jednej z wypożyczalni rozmawiała nasza reporterka.
6: Czy już się sezon rozkręcił na gokarty? Jest duże zainteresowanie.
7: No jest.
6: Widzę, że wszyscy jeżdżą tutaj w kółko, dzieciaki.
7: No dość sporo. Mniejsze to na tych mniejszych jeżdżą, większe to na tych większych. Także jest. Święto było w weekend taki przedłużony i pewno ludzi.
6: Czyli kręci się interes.
7: Kręci.
1: Te głosy zebrała Anna Pałamar. Za pół godziny jazdy zapłacimy w tym sezonie kilkanaście złotych. Wypożyczenie gokarta na cały dzień to koszt około 50 zł.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Na razie patrzę tak na mapę pogodową. 22 w Katowicach, 22 stopnie Celsjusza w Kielcach, 21 w Łodzi, 19 w Gdańsku, 19 też w Olsztynie. Dzisiaj sporo z nas miało dużo szczęścia do słońca, ale właśnie czeka nas załamanie pogody. Nagłówek: gwałtowne ulewy i silna fala zimna. To nas czeka w najbliższym czasie, w najbliższym tygodniu. Dziś może też już być burzowo wieczorem. Uważajcie na siebie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
8: Końcówka czerwcówki w RMF FM. Paulina Sawicka z

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: O 17:00 te wszystkie najważniejsze informacje ma dla Was Katarzyna Podraza.
2: Tak jest, zapraszam. Zaczniemy od Pomorskiego. Informacji ważnych dla pasażerów PKP. Po nawałnicy problemy z kursowaniem pociągów na trasie Słupsk-Ustka. Śledzimy tenisowe starcie panów na kortach Rolanda Garrosa. Połączymy się z paryskim korespondentem RMF FM. Zajrzymy też do niezwykle urokliwego miejsca w Polsce.
3: Takie miejsce wyciszenia, skupienia.
2: Problemy na kolei po gwałtownej burzy na Pomorzu. Na trasie między Słupskiem a Ustką wstrzymany został ruch pociągów. Szczegóły zna reporter RMF FM Michał Krasoń.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Michale, co konkretnie się stało?
4: Na jednotorowej linii kolejowej między Słupskiem a Ustką na odcinku Charnowo-Słupskie-Słupsk na tory przewróciło się drzewo, które uszkodziło sieć trakcyjną. W efekcie ruch pociągów został wstrzymany.
5: Na miejsce skierowane zostało pogotowie sieciowe i drogowe, natomiast przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową.
4: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK. Pociągi regionalne kursujące przez ten odcinek notują już ponad godzinne opóźnienia. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruch zostanie przywrócony.
2: Pierwszy set dla Niemca Aleksandra Zwieriewa, drugi dla Włocha Flavio Coboliego. Trwa finał tenisowego French Open. To spotkanie śledzi paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
6: Witam ponownie.
2: Witamy Cię, Marku. Jak przebiega to spotkanie?
6: Na początku meczu Zwieriew był lepszy. Wygrał, jak powiedziałaś, pierwszego seta 6-1. Gra tego niemieckiego zawodnika jest bardzo siłowa i często Włoch nie potrafił sobie z tym poradzić. Przy serwisach osiągających prędkość prawie 220 km na godzinę Zwieriew ma już na koncie na tegorocznym French Open aż 50 asów serwisowych i jest bardzo trudny do przełamania. W drugim secie jednak Flavio Coboli jakby się trochę przebudził, zaczął szybciej poruszać się po korcie, zmienił rytm gry i doprowadził do tego, że Niemiec stał się nerwowy i zaczął popełniać błędy. Włoch wygrał drugiego seta 6-4. Zobaczymy, kto będzie lepszy w trzecim secie. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
2: Wielkie emocje na kortach French Open. Z Markiem będziemy się jeszcze łączyć w faktach. Od jutra początek kolejnej edycji programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne i bezpłatne szkolenia dla osób w wieku od 18 do 35 lat. W tym roku organizowane są 3 turnusy. Po 27 dni każdy w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Każdy uczestnik za udział w zajęciach otrzyma blisko 6 tysięcy złotych. Wojsko zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji.
7: Są i takie fakty.
2: W faktach towarzyszymy Wam w ostatnim dniu długiego czerwcowego weekendu. Wracając z bieszczadzkich szlaków, warto zajechać na chwilę do urokliwych, zabytkowych cerkwi. Jedna z nich znajduje się w nieistniejącej już wsi Łopienka, niedaleko trasy do rezerwatu przyrody Sinewiry. Turyści odwiedzający świątynię są nią urzeczeni.
3: Takie miejsce wyciszenia, skupienia.
8: Turystyczna atrakcja. Tu jest miło, spokojnie. Zapraszam do środka, bo tutaj trzeba poczuć.
3: No było tutaj najsławniejsze w Bieszczadach do czasu wojny sanktuarium maryjne grekokatolickie. Tutaj ściągały pielgrzymki nawet z Czechosłowacji, z Węgier. Tu w ogóle było inaczej.
9: Tak tu była wieś.
3: Tu była wieś, Łopienka, tętniąca życiem.
8: Przypadkiem trafiłam dzisiaj, więc zostałam tu przywieziona, ale nie żałuję.
2: Usłyszał w Łopience nasz śląski reporter Dominik Smaga. A ja już teraz polecam kolejne fakty w RMF FM. Wracamy punktualnie o 18:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Burze i do tego lokalnie grad i porywy wiatru do 70 km na godzinę. To głównie południowa Polska, centralna również, tak do 20 mniej więcej ten alert obowiązuje. Podobnie województwo małopolskie, śląskie, te alerty też się pojawiają dziś do wieczora, niedzielnego wieczora. Na razie, jeżeli chodzi o temperatury, mamy w tej chwili 20 stopni w Łodzi, 18 w Poznaniu, 18 w Koszalinie, ale z tego co widzę jest więcej deszczowych obszarów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Czerwcówka żegna nas żywnymi łzami.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest 18 w studiu Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL w wyborach na prezydenta Krakowa. Na początek ustalenia dziennikarza RMF FM. Sprawdzamy też, co dzieje się na polskich drogach. Za chwilę szczegóły utrudnień w Wielkopolsce. W tych faktach także tenisowy raport z French Open i świat sztucznej inteligencji w polskiej szkole. Rafał Sonik, biznesmen i przede wszystkim kierowca rajdowy, najpewniej będzie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa, ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM. Michał Radkowski teraz z nami w faktach.
3: Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Dlaczego rządzący chcą postawić na tego kandydata?
3: Jak słyszę od ludzi z najbliższego otoczenia premiera, w grze było kilka nazwisk, ale szef rządu chciał postawić na kogoś spoza polityki. To na wypadek, gdyby przyspieszone krakowskie wybory nie poszły po jego myśli. Wtedy porażkę można zwalić na samego kandydata, a nie znów na partyjną machinę, jak było w przypadku przegranego przez Aleksandra Miszalskiego referendum. Premier rozważał profesorów dwóch krakowskich uczelni, ale ci nie chcą brać udziału w wyborach. Pomogła też deklaracja Rafała Sonika. Ten kilka dni temu oświadczył, że jest zainteresowany walką o prezydenturę w Krakowie. Donalda Tuska to cieszy, bo to rozpoznawalna postać. Przypomnę, Sonik wygrał rajd Dakar 11 lat temu, a w kilku innych edycjach stawał na podium. Teraz jest o nim głośno, bo właśnie skończył 60 lat i oświadczył się młodszej o 24 lata partnerce, a w październiku rodzi mu się syn. Te informacje i nazwisko kandydata mają odciągnąć uwagę mediów od przypominania o porażce Miszalskiego. Jednak pod znakiem zapytania stoi jutrzejsza prezentacja kandydata. Choć premier mówił w piątek, że w poniedziałek to zrobi, to jego najbliższe otoczenie na razie nic o tym nie wie. Podobnie jak kandydat.
2: Uwaga kierowcy, zablokowana jest S8 w Wielkopolsce między węzłami Wieruszów i Wieluń. Motocykl zderzył się z osobówką. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Aleksander Zwieriew bliżej zwycięstwa we French Open. Niemiec wygrał trzeciego seta i prowadzi 2-1 z Włochem Flavio Cobolim. Ponownie łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem.
4: Witam serdecznie.
2: Który obserwuje to spotkanie. Witamy cię, Marku. Jest ono dosyć wyrównane.
4: Tak i przede wszystkim bardzo pasjonujące. Na początku tego pojedynku wydawało się, że wszystko jest z góry przesądzone, bo faworyt tej finałowej bitwy Zwieriew był dużo lepszy. Włoch nie dawał sobie z nim rady. Ale później Flavio Cobolli odzyskał siły i zaczął odpłacać się Niemcowi pięknym za nadobne, między innymi relatywnie często zmieniając rytm gry, dzięki czemu wygrał drugiego seta. W trzecim secie znowu okazało się, że lepszy jest Rosjanin i generalnie mimo wszystko wielu paryskich obserwatorów ma wrażenie, że Zwieriew gra jakby nie było lepiej od Włocha, nadaje ton pojedynkowi. Może się mylą. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
2: Dziękujemy bardzo, a ja jeszcze powiem, że w czwartym secie Włoch prowadzi 2-1, a pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe za niecałą godzinę.
5: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
2: AI będzie skutecznym narzędziem edukacyjnym, gdy stworzymy rozwiązania, które nie będą zastępowały pracy ucznia czy studenta, lecz będą ją wspierać, mówi RMF FM profesor Piotr Sankowski, szef Instytutu IDEAS.
6: To są takie badania, które pokazują, że jeżeli zmieniamy sposób użycia tych modeli, dyskutujemy o tym, co chcemy zrobić, one wspierają nas w podejmowaniu tych decyzji i nawet jak coś wygenerują, no to potem też dyskutujemy o tym, co one stworzyły, tak? No to ostatecznie mamy dużo lepsze zrozumienie tego, co wspólnie stworzyliśmy, niż nawet jakbyśmy to zrobili sami od zera.
2: Cała rozmowa o nadziejach i obawach związanych z rewolucją sztucznej inteligencji jest na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Na początek tragiczne doniesienia ze Słowacji. W Tatrach Wysokich odnaleziono ciało polskiego tatarnika. Kilka tysięcy konsultacji. PGG wspiera górników w adaptacji do zmian. Posłuchajcie, jak przebiega ten proces. Polecamy też fakty sportowe RMF FM. W nich wielkie emocje w finale French Open mężczyzn. Tragiczne informacje napływają ze Słowacji. W Tatrach Wysokich odnaleziono zwłoki polskiego taternika, który spadł z wysokości 300 metrów do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. 25-latek przesłał wczoraj rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt z nim się urwał. Informacje o jego zaginięciu ratownicy Topry przekazali swoim słowackim kolegom. W akcji poszukiwawczej, którą utrudniała gęsta mgła, wykorzystywano dron wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Ciało polskiego taternika zlokalizowano dziś rano i przekazano je słowackiej policji. Już ponad 7 tysięcy konsultacji i porad przeprowadzono z górnikami Polskiej Grupy Górniczej, którzy między innymi chcą skorzystać z jednorazowych odpraw lub odejść na górnicze urlopy. Rozmowy odbywają się w specjalnych kopalnianych punktach konsultacyjnych, które uruchomiono jesienią ubiegłego roku. Marcin Buczek, nasz śląski reporter, zebrał informacje w tej sprawie. Marcinie, gdzie porad było najwięcej?
2: Najwięcej konsultacji, około 4 tysięcy, było dotąd w Rudzie Śląskiej. Chodzi o kopalnię Ruda, podzieloną na dwa ruchy, Bielszowice oraz Halęba. Około 1000 osób skorzystało z porad w kopalniach Piast i Ziemowit, a ponad 1000 kolejnych w zakładach znajdujących się w okolicach Rybnika. W sumie punktów konsultacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej jest kilkanaście. Górnicy pytają w nich m.in. o urlopy górnicze oraz urlopy dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowe odprawy, uprawnienia emerytalne czy zasady składania wniosku do ZUS-u. Są też pytania dotyczące możliwości podejmowania pracy w trakcie urlopu górniczego, zatrudnienia przy pracach likwidacyjnych, a także ewentualne przenoszenie do innych kopalń.
3: Fakty zza oceanu.
1: W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Na linii teraz Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM, który za kilka dni będzie na meczu otwarcia w Meksyku. Pawle, jak te kraje przygotowują się do tej wielkiej sportowej imprezy?
4: Turniej po raz pierwszy odbędzie się jednocześnie w trzech krajach. To pierwszy turniej w historii FIFA rozgrywany na tak rozległym terenie. W 16 miastach i z udziałem aż 48 reprezentacji. Zamiast dotychczasowych 64 spotkań kibice będą mogli śledzić aż 104 mecze. Ale obok piłkarskiej gorączki są też wyzwania. W Meksyku do ostatniej chwili trwać będą prace modernizacyjne stadionu Azteka, który ma gościć mecz otwarcia. Największe obawy organizatorów dotyczą jednak logistyki, transportu, bezpieczeństwa i przemieszczania się milionów kibiców między miastami oddalonymi często o tysiące kilometrów. Pojawiają się także pytania o wysokie ceny biletów, system sprzedaży i procedury wizowe dla kibiców przyjeżdżających do USA. Organizatorzy uspokajają, wszystko jest gotowe, ale prawdziwy test rozpocznie się chwilę przed pierwszym gwizdkiem.
1: Polskie morze wciąż zachwyca. Dla wielu z Was to miejsce, gdzie można się w pełni zrelaksować i nieważne, że czasami trzeba spędzić wiele godzin podróżując, na przykład pociągiem. Na dworcu kolejowym na samym początku Polski w Helu był reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Długo macie drogę przed sobą?
6: Ile mamy?
7: 5 godzin.
5: Jak chcecie spędzić ten czas w pociągu? Jest jakiś patent?
6: Mamy karty Piotrusia. To nasza ulubiona gra.
5: Jak było w Helu?
7: Fajnie.
6: Super było, naprawdę. Prawda, nam się bardzo podobało.
8: Bardzo intensywnie, dużo chodzenia.
9: Bardzo ciekawe miejsce, dużą historią i całym antrażem wokół. Bardzo, bardzo ciekawie, fajnie.
5: Czy nawet podróż koleją jest atrakcją?
9: Tak, oczywiście. Właśnie wybrałyśmy tą trasę, bo jest bardzo atrakcyjna, widokowa.
1: A my ruszamy w podróż z przygotowaniem kolejnych faktów RMF FM. Wracamy do Was punktualnie o 20.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: A na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
7: A zaczynamy od paryskich kortów Rolanda Garrosa, gdzie trwa finał French Open panów. Wydawało się, że łatwo wygra go Aleksander Zwieriew. On wygrał pierwszą partię 6-1, no ale Flavio Cobolli odpowiedział w drugiej, wygrywając 6-4. Trzeci set, znów lepsza gra Niemca i wygrana 6-4. Szczególnie zacięta była czwarta partia. W niej po tiebreaku wygrał Włoch, no i za chwilę początek piątego decydującego seta. Włoch skorzystał teraz z dłuższej przerwy, poszedł do szatni, a Niemiec już na korcie oczekuje na rozpoczęcie tego decydującego starcia. A z Paryża przenosimy się do Nankinu. W Chinach polskie siatkarki zakończyły pierwszy turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone w ostatnim meczu przegrały 1-3 z gospodyniami. Pierwsza gładko i pewnie wygrana partia zwiastowała zwycięstwo Polek, jednak w kolejnych setach pojawiło się sporo błędów, a Chinki zdecydowanie przyspieszyły tempo gry.
8: W trzecim secie dogoniłyśmy je i później ta końcówka. No czwarty set też cały czas na styku i szkoda po prostu, że się nie udało chociaż wyciągnąć do tiebreaka.
7: Mówiła Katarzyna Wenerska, rozgrywająca naszej reprezentacji. Bilans Polek po pierwszych czterech spotkaniach Ligi Narodów to 3 zwycięstwa i porażka. Kimi Antonelli, najlepszy w Monte Carlo, włoski kierowca, wygrał Grand Prix Formuły 1 w Monako. Antonelli wyścig rozpoczął z pierwszego miejsca, którego bronił do samego końca. Tym samym kierowca Mercedesa został najmłodszym zwycięzcą Grand Prix Monaco, no bo dziś ma dokładnie 19 lat, 9 miesięcy i 13 dni i po przekroczeniu linii mety nie krył emocji.
12: Oh my God.
7: Cieszył się Antonelli, ale nie zabrakło też podziękowań dla zespołu. Bolid był dziś bestią. O mój Boże, bardzo Wam dziękuję. Mówił Włoch, no dla którego to piąty wygrany wyścig z rzędu, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Dziś deszczowo i burzowo, głównie na północy, delikatnie też w centrum kraju i na południu. Uważajcie na siebie, ale jeżeli chodzi o tę deszczową pogodę, to ona troszeczkę będzie nam towarzyszyć nieco dłużej. Jutro, pojutrze też może być deszczowo, środa, czwartek może być lekko chłodniej, ale na razie mamy 25 stopni w tej chwili w Łodzi, 22 w Bydgoszczy, 24 w Gdańsku. 19:06 na zegarach, a to oznacza, że coraz bliżej...

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty przedstawi już teraz Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Na początek pilne informacje dla zmotoryzowanych w Świętokrzyskiem, potem Pomorskie. Śledzimy akcję usuwania awarii na linii kolejowej Słupsk-Ustka. Naszego eksperta zapytamy też o wasze obawy przed rewolucją technologiczną. A w faktach sportowych RMF FM poznacie zwycięzcę tegorocznego męskiego finału French Open. Kierowcy, uważajcie na krajowej 79 w Świętokrzyskiem. W osieku między Krakowem a Sandomierzem motocykl potrącił pieszego. Droga jest zablokowana. Jeszcze około godziny mogą potrwać utrudnienia na jednotorowej linii kolejowej ze Słupska do Ustki na Pomorzu. Jak informowaliśmy, uszkodzona została tam sieć trakcyjna.
3: Na szlaku Harnowo-Słupskie Słupsk po przejściu burzy drzewo spadło na tory. Została uszkodzona sieć trakcyjna, która spowodowała przerwę w ruchu pociągów. Na miejsce skierowane zostało pogotowie sieciowe i drogowe.
2: Powiedział RMF FM Rafał Wilgusiak z PKP PLK. Na tym odcinku wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa. W faktach teraz doniesienia z Bliskiego Wschodu. Izraelskie siły zaatakowały południowe przedmieścia Bejrutu. Celem, jak poinformował premier Benjamin Netanyahu, były centra dowodzenia Hezbollahu. Zginęły 2 osoby, a 11 zostało rannych. Według służb prasowych Netanyahu to odpowiedź na ostrzelanie przez libański Hezbollah północnego Izraela. Iran zagroził zdecydowaną i bolesną odpowiedzią. Słuchacie faktów RMF FM. Nie należy bać się sztucznej inteligencji. Trzeba starać się jak najlepiej ją wykorzystywać, mówi RMF FM profesor Piotr Sankowski, szef Instytutu Badawczego IDEAS. Owszem, stoimy w obliczu rewolucji technologicznej, ale nie musimy podchodzić do niej pesymistycznie.
4: Historia ludzkości pokazuje, że jednak ogarniamy te problemy. No chociażby w przypadku energii jądrowej byliśmy w stanie to zrobić, mimo że te ryzyka zawsze tam były. Tak? Wydaje mi się, że także tutaj będzie dobrze. Tak, to nie jest pierwsza rewolucja technologiczna, choć ona rzeczywiście jest dużo szybsza i może być dużo bardziej dogłębna niż wszystkie poprzednie, tak? No, ale ludzkość przeżyła wiele rewolucji technologicznych i przy każdej tej rewolucji były głosy, że to doprowadzi do zagłady ludzkości. Dotychczas się to nie wydarzyło i miejmy nadzieję i ja mam nadzieję, że i tym razem też się nie wydarzy.
2: Tę rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesorem Sankowskim, gościem niedawnego Copernicus Festival, znajdziecie na rmf24.pl.
5: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
2: Od skrajnej biedy do wielkiego bogactwa. Tak wyglądały polskie wsie ponad 100 lat temu. Jak żyli chłopi i najzamożniejsi gospodarze? O tym można przekonać się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W taką podróż w czasie wybrał się reporter RMF FM Michał Krasoń.
6: Jesteśmy w pierwszej chacie, chata najbiedniejsza.
7: Stoimy, proszę zobaczyć, na gołej ziemi. A tak naprawdę to jest to polepa, czyli taka mieszanka gliny z ziemią, uklepana z wodą. Tutaj widzimy kuchnię. Tak naprawdę całe życie tej rodziny toczyło się głównie tu.
6: Przyszliśmy z najuboższego domu do tego najbardziej zamożnego, tak możemy powiedzieć. No kontrast jest niesamowity.
7: O, potwierdził nam to kogut. Jesteśmy w zagrodzie sołtysa. Sołtys to był najbogatszy gospodarz we wsi. Tutaj mamy bardzo obszerną zagrodę, wielkie podwórze. Mamy bardzo dużą stodołę. Tu mamy spichlerz. U sołtysa toczyło się bardzo dużo wydarzeń.
2: Po Muzeum w Sierpcu oprowadzała was przewodniczka Agnieszka Korolczuk. A w faktach za niecałą godzinę powiemy wam, dlaczego warto się nudzić.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Fakty sportowe. Wojciech Marczyk ponownie rozpoczyna od paryskich kortów Rolanda Garrosa i triumfu Aleksandra Zwieriewa.
9: Niemiec sięgnął po pierwszy wielkoszlemowy tytuł w swojej karierze. Właśnie stoi na podejście i podnosi puchar za zwycięstwo w wielkoszlemowym French Open. Udała się ta sztuka, czyli wygranie turnieju Wielkiego Szlema dopiero za czwartym razem. Zwieriew pokonał dziś po zaciętym i trwającym 4 godziny i 16 minut pięciosetowym meczu Flavio Coboliego. Tak naprawdę dopiero w piątej i decydującej partii Niemiec zdominował na korcie, a do tego meczu będziemy wracać jeszcze w wieczornych faktach sportowych RMF FM. A Maja Chwalińska, która po przegranym finale French Open zanotuje ogromny skok w rankingu WTA ze 114 miejsca na 21. Jutro wróci do Polski. Rano będzie w Warszawie, później medialne obowiązki i krótkie wakacje. Po nich zmiana na wierzchni i turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Czy nasza tenisistka wierzy, że otrzyma dziką kartę na grę w tym turnieju i nie będzie już musiała walczyć w kwalifikacjach?
10: That would be...
9: To byłaby wiadomość tego stulecia. Szczerze nie spodziewam się tego, jednak potraktuję to jako wyzwanie. Jestem podekscytowana. Zmiana na trawę zawsze jest fajna. Mówiła Maja Chwalińska. Początek Wimbledonu 29 czerwca. Świetne otwarcie sezonu na otwartym stadionie przez Ewę Swobodę. Polska sprinterka wygrała bieg na 100 metrów podczas meetingu Halina Konopacka Classic, który był rozgrywany w stolicy. Czas Polki to 10:09 i to jest najlepszy czas w tym roku w Europie.
11: Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, po moim samopoczuciu. Myślałam, że będzie troszeczkę gorzej, ale wreszcie się udało, wreszcie ruszyło. Ja jestem szczęśliwa, 10:99 biorę w ciemno na pierwsze stacje. Na pewno daje to dużą pewność siebie.
9: Mówiła Ewa Swoboda. W Warszawie w skoku wzwyż wygrała Maria Żodzik z wynikiem 196 cm, a najdalej oszczepem rzucała Maria Andrejczyk.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że...

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. Zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Kierowcy, noga z gazu w Mazowieckiem. Posłuchajcie, gdzie dokładnie musicie uważać. Sprawdzimy też, jak NATO komentuje zakłócenia sygnału GPS na Bałtyku. Te incydenty od miesięcy budzą niepokój państw regionu. Duński piłkarz Christian Eriksen zasłabł podczas meczu z Ukrainą. O tych dramatycznych doniesieniach usłyszycie w faktach sportowych. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 48 w Mazowieckiem w pobliżu miejscowości Ossa. To odcinek od Żywu Tomaszów Mazowiecki. Zderzyły się dwie osobówki. Trasa jest zablokowana. Na Mazowszu nie przejedziecie także Krajową 60 między Płockiem a Drobinem. Tam zderzyły się dwie osobówki. Zakłócenia sygnału GPS na Bałtyku od miesięcy budzą niepokój państw regionu. Oto czy NATO traktuje je jako rosnące zagrożenie? Nasz trójmiejski reporter pytał dowódców sojuszu podczas ćwiczeń Baltops. Bierze w nich udział około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw sojuszniczych. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co usłyszałeś od wojskowych?
3: Wicedowódca amerykańskiej 6. floty, admirał Jason Nadchorski, przyznał, że NATO od lat obserwuje wykorzystywanie walki elektronicznej przez swoich przeciwników. Myślę, że na potrzeby ćwiczeń będą scenariusze, które z pewnością sprawdzą niektóre z tych zaawansowanych możliwości, ale nie będą one zaprojektowane specjalnie na wypadek ewentualnej agresji ze strony Rosji lub przeciwnika. To tylko jeden z elementów Baltops. Generał broni John Meade z dowództwa NATO w Branson podkreślał, że ćwiczenia mają trzy główne cele. Odstraszanie zagrożeń ze strony Rosji, budowanie gotowości bojowej oraz wzmacnianie spójności sojuszu. Sojusz nie dąży do eskalacji. Nasze działania mają charakter defensywny i stabilizujący, mówił generał, po czym dodał: odstraszanie nie może ograniczać się do słów. Musi być widoczne w praktyce. Ćwiczenia na Bałtyku potrwają do 19 czerwca.
2: Stany Zjednoczone chcą, by aktywa Iranu zostały przeznaczone na odbudowę ze zniszczeń i naprawę szkód spowodowanych w krajach Zatoki Perskiej przez irańskie naloty. Taką informację podaje agencja Reutera. Według tych doniesień minister finansów USA Scott Bessent wyznaczył nawet zespół do szacowania wartości szkód. W piątek doradca najwyższego przywódcy Iranu Mohsen Rezaie powiedział CNN, że porozumienie pokojowe zależy od odblokowania 24 miliardów dolarów irańskich aktywów, które zostały zamrożone przez Stany Zjednoczone. Na te słowa zareagował dziś Donald Trump. W wywiadzie z NBC News amerykański prezydent stwierdził, że wbrew żądaniom Teheranu nie odblokuje aktywów przed wdrożeniem ewentualnego porozumienia. Papież Leon XIV apelował w Madrycie o dialog na rzecz dobra wspólnego. Podczas spotkania z przedstawicielami świata kultury, biznesu i sportu mówił o roli języka we współczesnym świecie. Jak podkreślił, komunikacja nigdy nie jest neutralna. Może siać podziały albo budzić nadzieję. W spotkaniu z papieżem uczestniczył też aktor Antonio Banderas, który mówiąc o zadaniach sztuki zwrócił uwagę na zagrożenia takie jak sztuczna inteligencja. Podkreślił, że powinna ona służyć człowiekowi, a nie przeciwnie.
4: Cenne rady w faktach RMF FM.
2: Boicie się nudy? Jak się okazuje, zupełnie niepotrzebnie. Jak mówią specjaliści, nudzenie się to dobry moment na wsłuchanie się we własne potrzeby i doskonały sposób na odpoczynek, pod warunkiem, że nie będziecie spoglądać w ekrany.
5: Odkładamy telefon i jeżeli na przykład zdarzy się Państwu gdzieś pójść w przyrodę, to nie zerkajcie do telefonu, nie miejcie słuchawek na uszach, słuchajcie się w to, co słychać wokół, jak pachnie przyroda, jak brzęczy przyroda, bo to jest coś, co bardzo dobrze wpływa na nasz układ nerwowy, stabilizuje nas, odbudowuje zasoby psychiczne, które wszyscy mamy i dzięki temu po prostu będziemy mieć lepsze życie.
2: Mówi nam Dorota Minta, psycholożka i psychoterapeutka z Instytutu Wsparcia Psychologicznego Estare. Mam nadzieję, że w pełni odpoczniecie przed kolejnymi faktami RMF FM, bo te już za niespełna godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: A na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Na początek faktów sportowych fatalne wieści z duńskiego Odense. Około 65 minuty towarzyskiego meczu Duńczyków z Ukrainą. Na murawę bez kontaktu z rywalem upadł Christian Eriksen. Pomocnikowi reprezentacji Danii natychmiast została udzielona pomoc. Po niej zawodnik o własnych siłach opuścił boisko. Jak informuje duńska federacja piłkarska, Eriksen jest przytomny, czuje się dobrze. No a media w Danii donoszą zaś, że przejdzie badania w szpitalu. To kolejna taka sytuacja z Christianem Eriksenem. 5 lat temu, w czasie Euro, piłkarz także upadł na boisko z powodu nagłego zatrzymania akcji serca. Po dzisiejszym upadku Eriksena towarzyski mecz Duńczyków z Ukrainą został przerwany. Aleksander Zwieriew z pierwszym tytułem wielkoszlemowym Niemiec w finale French Open po 5-setowym zaciętym boju pokonał Włocha Flavio Coboliego i jak sam przyznaje, na korcie Philippa Châtier w Paryżu przeżył najgorsze i najlepsze chwile w swojej karierze. Leżałem w tamtym rogu kortu 4 lata temu z 7 uszkodzonymi więzadłami i 2 złamanymi kośćmi. 2 lata temu przegrałem tutaj finał, a teraz zakończyło się wszystko szczęśliwie. It's a happy end. Przyznał Niemiec, dla którego był to 4. wielkoszlemowy finał, ale 1. wygrany. Klaudia Zwolińska po raz 2. w ten weekend stanęła na podium zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie górskim, które były rozgrywane w Pradze. Polka była dziś 2. w kajak krosie. Jak przyznaje, bardzo docenia ten start, bo kajakowy kros nie jest jej ulubioną konkurencją.
9: Dla mnie jest to dość ciężka dyscyplina ze względu na to, że jestem typową slalomistką. Ja lubię być sama, lubię techniczne elementy, a tutaj na krosie trzeba się napierniczać z innymi. Naparzamy się i jak widać to działa, więc fajnie, cieszę się. To bardzo dobry puchar świata dla mnie.
8: Mówiła Klaudia Zwolińska, która w piątek, przypomnę, była również 2. w swojej koronnej konkurencji slalomie K1.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Czas na 2. godzinę naszego...

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty w RMF FM.
2: Zaprasza Katarzyna Podraza.
3: Zaczynamy od najnowszych doniesień z Bliskiego Wschodu. Iran wystrzelił w kierunku Izraela rakiety. Roman Abramowicz posłańcem Putina. Posłuchajcie, co o spotkaniu z rosyjskim biznesmenem mówi prezydent Ukrainy. Ten weekend w Krakowie należał do smoków. Poznacie te najbardziej oryginalne. A w faktach sportowych towarzyskie mecze tuż przed rozpoczęciem mundialu. Iran wystrzelił w kierunku Izraela pociski balistyczne. Jak poinformowano, w północnych regionach kraju rozległy się syreny alarmowe. Izraelska armia, cytowana przez agencję Reutera, podkreśliła, że dotychczas przechwyciła wszystkie wystrzelone pociski. Zaznaczono jednak, że w kierunku kraju zbliżają się kolejne rakiety. W poniedziałek w całym kraju zamknięte mają być szkoły. Zaapelowano także do mieszkańców o pozostanie w pobliżu schronów. Iran wcześniej zagroził zdecydowaną i bolesną odpowiedzią na izraelski atak na południowe przedmieścia Bejrutu. Premier Benjamin Netanyahu tłumaczył, że jego celem były centra dowodzenia Hezbollahu. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że spotkał się z Romanem Abramowiczem. Media już wcześniej donosiły, że do rozmów miało dojść w maju. W wywiadzie dla Sky News Zełenski zdradził szczegóły spotkania. Według jego relacji rosyjski biznesmen przybył do Kijowa, żeby dowiedzieć się, jakie Ukraina ma plany dotyczące rozmów pokojowych z Moskwą. Zełenski miał wówczas zaznaczyć, że nie ustąpi w sprawie Donbasu. Pytany, czy Abramowicz pełni teraz funkcję pośrednika między Zełenskim a Putinem, prezydent Ukrainy odpowiedział: kiedy otrzymał ode mnie wiadomości, powiedział, że zwróci się bezpośrednio do Putina. Uwaga, kierowcy podróżujący w Warmińsko-Mazurskiem. Jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki i motocykla na Krajowej 16. Do zdarzenia doszło na odcinku Ostróda-Olsztyn w pobliżu Dłużek. Na miejscu obowiązuje ruch wahadłowy. Jutro zbiera się kapituła Orderu Orła Białego. Czy Wołodymyr Zełenski powinien stracić to odznaczenie? To pytanie padnie w naszych porannych rozmowach w RMF FM, internetowym radiu RMF24. O 7 usłyszycie Piotra Salaka i byłego prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Z kolei 7:58 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050. Wy też możecie zadawać pytania poprzez formularz na rmf24.pl. Zapraszamy. Mundial jeszcze się nie zaczął, ale w USA już wybuchł pierwszy poważny konflikt wokół tej imprezy. Chodzi o ceny biletów i miejsca na stadionach. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Prokuratorzy generalni Nowego Jorku i New Jersey rozpoczęli postępowanie wobec FIFA po skargach kibiców, którzy twierdzą, że zapłacili za najlepsze miejsca, a dostali znacznie gorsze. Sprawa dotyczy 8 meczów rozgrywanych w New Jersey, w tym wielkiego finału. Władze obu stanów wysłały do FIFA oficjalne wezwanie do przekazania dokumentów dotyczących sprzedaży biletów. Według skarg część kibiców kupowała bilety w najdroższej kategorii, czyli tuż przy murawie, a później otrzymała miejsca znacznie dalej od boiska, w niższej kategorii niż ta, za którą zapłacili. Judy Balsam, profesor prawa sportowego, podkreśla, że na tym etapie FIFA nie została o nic oskarżona. Na razie proszą tylko o informacje, ale próbują ustalić, czy istnieją podstawy do postawienia zarzutów. Cała sprawa wpisuje się w dużo większą debatę wokół cen biletów na Mundial w Ameryce Północnej. FIFA po raz pierwszy stosuje podczas Mistrzostw Świata system, w którym ceny zmieniają się na bieżąco, w zależności od zainteresowania, liczby dostępnych miejsc czy popularności konkretnego meczu.
5: Fakty z Małopolski.
3: Blisko 30 stworów walczyło o zwycięstwo podczas 25. Wielkiej Parady Smoków w Krakowie. Można je było podziwiać podczas barwnego przemarszu od Wawelu do Rynku Głównego. Jury główną nagrodę przyznało smokowi Różanka, którego stworzyła ekipa zespołu szkolno-przedszkolnego nr 20 w Krakowie. Wśród szkół podstawowych triumfowała krakowska jedynka.
6: Smok Hydrion, mamy meduzy, mamy rozgwiazdy, pływający morski, falujący na wietrze, no ja jestem pod wielkiem, ja nawet sama nie wiedziałam, że jesteśmy takie zdolne.
7: Także miałyśmy bardzo dużo po pracy, w wolnym czasie, wszyscy przychodzili i super.
3: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu twórcy Hydriona. Zdjęcia z dzisiejszej parady znajdziecie na rmf24.pl. Zanim na naszej antenie fakty sportowe, to polecam kolejne fakty RMF FM o 23:00. Przywita się z Wami Mateusz Bożek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
3: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Na początek New Jersey, gdzie trwa towarzyski mecz przed Mistrzostwami Świata, rozgrywany przez uczestników Mundialu. Norwegia gra z Marokiem po 45 minutach. No lekkie zaskoczenie. Maroko prowadzi po bramce Diaza 1-0. Chorwaci grają zaś ze Słowenią. Tutaj 60 minuta gry i Chorwaci prowadzą 1-0 po trafieniu niezawodnego Luki Modricza, a w składzie Słoweńców gracz Górnika Zabrze, Erik Janża. W Meksyku wylądowała dziś piłkarska reprezentacja Iranu. Kadra tego kraju kilka dni temu zmieniła swoją bazę na czas Mundialu i nie zamieszkała w USA, a w Tijuanie, niedaleko granicy. Wjechać do USA piłkarze Iranu mogą jednak jedynie w dni meczowe, to określają ich wizy. A jutro w Warszawie początek finałowej rywalizacji w Orlen Basket Lidze. Broniąca tytułu mistrza Polski Legia zmierzy się z Zastalem Zielona Góra. Trudnego starcia o tytuł spodziewa się jeden z liderów Legii, Andrzej Pluta.
10: Śledzę, oczywiście oglądam mecze, więc Zielona Góra na pewno gra bardzo dobrze, też gra intensywnie. NBA ostatnio naprawdę bardzo dobre spotkania gra, niesie swoją drużynę do zwycięstwa.
9: Andy Mazurczak to jeden z kluczowych graczy w składzie Zastalu, a finałowa rywalizacja, przypomnę, toczy się do 4 zwycięstw. Polskie siatkarki zakończyły dziś zaś grę w pierwszym turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwone na zakończenie zmagań w chińskim Nankinie przegrały 1-3 z gospodyniami. Nasza kadra nie opuszcza jednak Chin.
6: Jutro na pewno się transportujemy do kolejnego miasta, tutaj w Chinach jeszcze zostajemy, no i później ruszamy na turniej do Tajlandii. Na pewno będzie to intensywny czas, ale też będzie czas, żeby troszkę jednak więcej potrenować.
9: Mówiła Katarzyna Wenerska, rozgrywająca naszej kadry, a w środę pierwszy turniej Ligi Narodów, także w Chinach, rozpoczną siatkarze. Biało-czerwoni na początek zagrają z Kubą.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Czas na ostatnią godzinę.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Iran wystrzelił na Izrael rakiety balistyczne, amerykańska armia w stanie gotowości. Fakty otwieramy najnowszymi informacjami z Bliskiego Wschodu. W Niemczech lotnisko w Monachium wstrzymało ruch samolotów. Jak donoszą media, konieczna była ewakuacja wieży kontroli lotów. Na koniec zajrzymy do Bolimowa, w którym każdy mógł dzisiaj dotknąć historii. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych w stanie gotowości po ataku rakietowym Iranu na Izrael. Poinformował o tym prezydent Donald Trump. Stwierdził, że nie jest zadowolony z takiego obrotu zdarzeń i chce, by strony konfliktu wróciły do negocjacji. Wcześniej Teheran poinformował, że ostrzał rakietowy to sygnał ostrzegawczy dla Izraela po jego ataku na przedmieścia Bejrutu, stolicy Libanu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oznajmił, że jeśli Izrael będzie kontynuował ataki, to odpowiedź Iranu będzie jeszcze większa. Ma dotyczyć wszystkich amerykańskich i izraelskich celów w regionie. Dzisiejszy atak rakietowy na Izrael to jest pierwszym od kwietnia, kiedy zawarto rozejm. Lotnisko w Monachium do odwołania wstrzymuje loty samolotów. Reuters informuje o ewakuacji personelu wieży kontroli lotów. Miał się tam pojawić dym.
2: Fakty z Pomorza.
1: Słuchacie faktów RMF FM, a w nich teraz dobra wiadomość dla pasażerów kolei. Przywrócono ruch pociągów na odcinku Słupsk-Ustka po tym, jak po południu przewróciło się tam drzewo, uszkodzając sieć trakcyjną.
3: Utrudnienia spowodowała gwałtowna burza, która przeszła w okolicy Słupska około godziny 15. Obecnie pociągi kursują tą trasą bez przeszkód.
1: Mówił Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych. Ze względu na uszkodzenie sieci ruch pociągów wstrzymano, a niektóre składy miały nawet kilka godzin opóźnienia. Gotowe są nowe wytyczne dotyczące miejskich tężni solankowych, przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Jest to konsekwencja m.in. informacji ujawnionych przez dziennikarzy RMF FM. Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli szkodliwe bakterie w gniełce w tężni w centrum Nowej Huty. Co jest w najnowszych wytycznych? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Jest informacja, że miejskie tężnie nie służą leczeniu uzdrowiskowemu, a ich główna funkcja to rekreacja i dekoracja. Dlatego potrzebne były nowe wytyczne. Sanepid wydał też właśnie nowe regulaminy. Są w nich bezwzględne zakazy zanurzania rąk w solance i wprowadzania zwierząt na teren tężni. Na miejskich tężniach w całej Polsce niebawem mają pojawić się znaki graficzne, informujące też o zakazie dotykania konstrukcji tężni. Obok będą też numery alarmowe, takie jak 112. Tam można zgłaszać przypadki naruszania pracy takich urządzeń.
1: Polskie siatkarki porażką kończą pierwszy turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone na zakończenie zmagań w Nankinie przegrały z gospodyniami, Chinkami 1-3. Początek meczu nie zapowiadał jednak porażki. Nasze siatkarki pewnie weszły w spotkanie i pierwszego seta wygrały do 16.
5: Rzeczywiście może w tym pierwszym secie trochę nas to uspało, że było za łatwo. Później Chinki się rozegrały, a my zaczęliśmy chyba bardzo falować.
1: Mówiła rozgrywająca Katarzyna Wynerska. W kolejnych setach biało-czerwone popełniały sporo błędów, a z tego skorzystały Chinki. Najbardziej zacięta była trzecia partia, w której Polki walczyły do samego końca. Bilans Polek po pierwszym turnieju Ligi Narodów to 3 zwycięstwa i porażka. Zabytkowe samochody, pokazy sprzętu służb mundurowych, a dla najmłodszych przejażdżka kucykiem. To wszystko czekało dziś na uczestników historycznego pikniku rodzinnego w Bolimowie, w powiecie skierniewickim. Klasyki motoryzacji i pokazy sprzętu cieszyły się sporą popularnością. Funkcjonariusze zakładu karnego w Łowiczu prezentowali m.in. jak działa opaska dozoru elektronicznego.
6: Proszę podwinąć nogawkę tak, żeby kostkę było widać. Posiada pan schorzenie nóg? W sensie takim, czy noga puchnie? Coś się dzieje z nogą?
7: Nie.
6: Nie dzieje się. Dobrze.
7: Jakie to uczucie? No ciężkie nie jest. Miał zegarek na nodze. Myślałem, że to trochę inaczej będzie z jakimś wyświetlaczem czy z czymś.
8: Jak po komunii z zegarkiem, także tutaj nie ma żadnego problemu. To jest dosyć luźno i no co, no jak zegarek na ręku.
6: Dobieramy go na specjalnie na długość obwodu kończyny i pasek, jak już zostaje zapięty na nodze skazanego, już niemożliwe jest go zdjęcie. Normalnie trzeba go później już przeciąć. Przy każdej próbie manipulacji w centrali monitorowania wyświetla się alarm, że coś się dzieje z urządzeniem.
1: Wyjaśniał starszy sierżant sztabowy Michał Bogiel. A my z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o północy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: W mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Na początek konflikt na Bliskim Wschodzie. Donald Trump prosi Izrael, aby ten wstrzymał się z odwetem za irański atak rakietowy. W faktach także ważne wieści dla kierowców z Krajowej 53 oraz o sztucznej inteligencji. Czy informatycy powinni się obawiać utraty pracy? Posłuchajcie, co mówią o tym eksperci. Chce, aby Izrael wstrzymał się z ewentualnym odwetem za irański atak, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który miał na ten temat rozmawiać z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Amerykański przywódca zaznaczył, że jest bardzo blisko porozumienia z Iranem i nie chce, aby zostało ono zniweczone przez eskalację między Teheranem a Tel Awiwem. Dodał przy tym, że irański atak na Izrael pierwszy od kwietniowego zawieszenia broni, tu cytat, nikomu nie zaszkodził. Przypomnę, Iran wystrzelił rakiety balistyczne w odwecie za ataki izraelskiej armii na Bejrut, stolicy Libanu. Izraelska armia ogłosiła, że pociski zostały przechwycone przez obronę powietrzną. Nie ma informacji o ofiarach lub zniszczeniach. Lotnisko w Monachium wznawia ruch samolotów. Był tymczasowo zawieszony po tym, jak w wieży kontroli lotów miał pojawić się dym. Jej personel poinformował o dziwnym zapachu. Pracowników natychmiast ewakuowano. Władze lotniska oznajmiły, że incydent był jedynie fałszywym alarmem.
2: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Dwie osobówki zderzyły się na Krajowej 53 w Młyńsku w Warmińsko-Mazurskiem. To odcinek Szczytno-Rozogi. Nie ma na szczęście informacji o rannych. Kolejne grupy pacjentów nie będą objęte limitem dotyczącym badań diagnostycznych. Takie rozwiązanie, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, przygotowuje Ministerstwo Zdrowia. To reakcja na falę krytyki dotyczącej ograniczeń w finansowaniu badań, takich jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Według specjalistów to uderza w pacjentów. O szczegółach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Bez limitów finansowane mają być badania dla osób ze schorzeniami narządu ruchu, na przykład z chorobami stawów. Decyzja ma być ogłoszona jeszcze w czerwcu. Dla tej grupy badania obrazowe takie jak rezonans czy tomografia są bardzo ważne dla kontroli ich leczenia. List otwarty przeciwko ograniczeniu w finansowaniu badań przygotowało m.in. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii. Wiceprezes tego towarzystwa, profesor Grażyna Rydzewska, potwierdza, że część lekarzy już musiała ograniczyć liczbę przyjęć pacjentów, a to wpływa na terminy badań.
4: Koledzy na kontaktach zmniejszają liczbę dni, no to musi się odbić dłuższą kolejką. My to widzimy.
3: W tej chwili limity w finansowaniu nie dotyczą badań dzieci, kobiet w ciąży, pacjentów po przeszczepach, a także osób z podejrzeniem nowotworu i już po leczeniu onkologicznym.
1: Mimo niszczycielskiego pożaru w Puszczy Solskiej, planowany już wcześniej rezerwat przyrody Długie Bagno powstanie. Przyroda odrodzi się tutaj sama, przekonywał Urban Kolman z Nadleśnictwa Józefów w rozmowie z naszym dziennikarzem.
5: Przed pożarem byliśmy już po zakończonych konsultacjach, ale gdy pojawił się ten pożar, potem była mowa o tym, że pod znakiem zapytania jest ten rezerwat. Tych wątpliwości już nie ma.
6: Tak, tych wątpliwości nie ma, rezerwat będzie, dlatego że to jest unikatowe miejsce, należy je zachować. Liczymy na to, że właśnie utworzenie tego rezerwatu powstrzyma do odwiedzających, żeby obserwować te zjawiska, które się dzieją w sposób naturalny.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Dominik Smaga. Leśnicy zapowiadają też, że na tym terenie nie będą wycinać nadpalonych drzew. Opinia, że sztuczna inteligencja odbiera pracę informatykom, to mit. Dane tego nie potwierdzają, mówi RMF FM profesor Piotr Sankowski, szef Instytutu Ideas. Jego zdaniem wciąż warto się uczyć trudnych rzeczy.
7: Opłaca się iść na dobre studia nadal i coraz bardziej się będzie opłacało. Na pewno popyt dla najlepszych, tak jakby w dowolnej dziedzinie, a w szczególności w informatyce czy sztucznej inteligencji będzie rósł. Absolwent, kończąc wymagające i trudne studia, no, sygnalizuje pracodawcy, że po prostu no, umie ciężko pracować. Tak? I to zawsze będzie moim zdaniem miało miejsce i będzie tylko nabierało znaczenia. Tak? No, bo w momencie, w którym te proste prace można zastąpić sztuczną inteligencją, no to ten popyt na doświadczonych czy na najlepszych pracowników będzie rósł.
1: A całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesorem Sankowskim, gościem tegorocznego Copernicus Festival, znajdziecie na rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywne...

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie stacji RMF Chopin.
1: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
2: W mikrofonie Mateusz Bożek. A to wydanie faktów zaczynamy od tragicznego wypadku na S14 w Łódzkiem. Jedna osoba niestety nie żyje. Krakowskim Ułanom zaginął koń. Wojskowi proszą o pomoc w jego odnalezieniu. W faktach RMF FM także o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Przygotowania do mundialu już na ostatniej prostej. Jedna osoba zginęła w tragicznym wypadku w Łódzkiem na drodze S14 w miejscowości Ludźmierz Las, niedaleko Zgierza. Osobówka uderzyła w bariery. Jezdnia w kierunku autostrady A2 jest zablokowana.
3: Konflikt na Bliskim Wschodzie. W faktach RMF FM.
2: Irański reżim popełnił poważny błąd, gdy po raz kolejny wybrał terror. Tak, atak Teheranu na Izrael z użyciem rakiet balistycznych, komentuje rzecznik izraelskiej armii generał Effi Derwin. Oznajmił, że jest ona gotowa zarówno do obrony, jak i do ataku. Jesteśmy przygotowani na ewentualne kolejne ataki Iranu. Nasze systemy obronne są doskonale przygotowane. Tak jak dotychczas, będziemy działać odpowiedzialnie, zachowując spokój. Jesteśmy doświadczeni i wiemy, jak reagować w takich sytuacjach. Teheran oznajmił wcześniej, że ostrzał rakietowy to odwet za izraelskie ataki na stolicę Libanu, Bejrut. Ich celem, jak poinformował premier Izraela Benjamin Netanyahu, były centra dowodzenia Hezbollahu. 2 osoby zginęły, a 11 zostało rannych. Już ponad 7 tysięcy konsultacji i porad przeprowadzono z górnikami Polskiej Grupy Górniczej, którzy m.in. chcą skorzystać z jednorazowych odpraw lub odejść na górnicze urlopy. Rozmowy odbywają się w specjalnych kopalnianych punktach konsultacyjnych, które uruchomiono jesienią ubiegłego roku. Gdzie było ich najwięcej? Informacje w tej sprawie zebrał nasz śląski reporter Marcin Buczek.
4: Najwięcej konsultacji, około 4 tysięcy, było dotąd w Rudzie Śląskiej. Chodzi o kopalnię Ruda, podzieloną na 2 ruchy, Bielszowice oraz Halęba. Około 1000 osób skorzystało z porad w kopalniach Piast i Ziemowit, a ponad 1000 kolejnych w zakładach znajdujących się w okolicach Rybnika. W sumie punktów konsultacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej jest kilkanaście. Górnicy pytają w nich m.in. o urlopy górnicze oraz urlopy dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowe odprawy, uprawnienia emerytalne czy zasady składania wniosków do ZUS-u. Są też pytania dotyczące możliwości podejmowania pracy w trakcie urlopu górniczego, zatrudnienia przy pracach likwidacyjnych, a także ewentualne przenoszenie do innych kopalń.
2: Krakowscy Ułani proszą o pomoc w znalezieniu konia należącego do szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego. Zwierzę o imieniu Amarant po raz ostatni było widziane w sobotę po południu w okolicach Wisły. To koń reprezentacyjny, który regularnie bierze udział w uroczystych defiladach, na przykład z okazji Święta Niepodległości czy rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ułani proszą o kontakt każdego, kto ma informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu konia. Jego zdjęcia znajdziecie na rmf24.pl. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jak te kraje przygotowują się do mundialu? Sprawdzał to nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
5: Turniej po raz pierwszy odbędzie się jednocześnie w 3 krajach. To pierwszy turniej w historii FIFA rozgrywany na tak rozległym terenie. W 16 miastach i z udziałem aż 48 reprezentacji. Zamiast dotychczasowych 64 spotkań kibice będą mogli śledzić aż 104 mecze. Ale obok piłkarskiej gorączki są też wyzwania. W Meksyku do ostatniej chwili trwać będą prace modernizacyjne stadionu Azteka, który ma gościć mecz otwarcia. Największe obawy organizatorów dotyczą jednak logistyki, transportu, bezpieczeństwa i przemieszczania się milionów kibiców między miastami oddalonymi często o tysiące kilometrów. Pojawiają się także pytania o wysokie ceny biletów, system sprzedaży i procedury wizowe dla kibiców przyjeżdżających do USA. Organizatorzy uspokajają, wszystko jest gotowe, ale prawdziwy test rozpocznie się chwilę przed pierwszym gwizdkiem.
2: A ja przypomnę, początek tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej już w czwartek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Dobranocka.

mamy fon. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Dożywotnie pozbawienie wolności grozi mężczyźnie zatrzymanemu w sprawie zabójstwa 16-latki na Lubelszczyźnie. W faktach także konflikt w Ukrainie. Liderzy państw Europy mówią o kluczowych warunkach zawieszenia broni. Będzie też o sporcie. Posłuchajcie, jak legendarny tenisista ocenia sukces Maji Chwalińskiej. Zajrzymy też do Krakowa. Miastem zawładnęły smoki. Dożywocie grozi mężczyźnie podejrzanemu o zabójstwo 16-letniej dziewczyny na Lubelszczyźnie. Przypomnę, ciało nastolatki odnaleziono w Białej Podlaskiej. Prokuratura potwierdza, że doszło do zabójstwa. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółowych okoliczności śmierci, ani miejsca odnalezienia nastolatki.
2: W związku z tym zdarzeniem zatrzymany został około 20-letni mężczyzna, który usłyszał w prokuraturze zarzut zabójstwa. Aktualnie trwają czynności związane z przesłuchaniem mężczyzny.
1: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Natychmiastowe zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa, obecność międzynarodowych sił pokojowych. To zdaniem Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Warunki konieczne do zawieszenia broni i zakończenia konfliktu w Ukrainie. Przywódcy tych czterech państw omawiali je podczas spotkania w Londynie. Potępili również zmasowane ataki Moskwy na ukraińskie miasta. Zaznaczyli, że potrzebne są większe nakłady na produkcję uzbrojenia dla ukraińskiej armii.
3: Sukces biało-czerwonych. W faktach RMF FM.